Proszę Państwa, to Paweł Giniło w oklaskach schodzi ze estrady po skończeniu wykonania koncertu E-moll. Wychodzi jeszcze raz, wychodzi razem z Jerzym Maksymiukiem. Jerzy Maksymiuk wypycha go do przodu, sam zostaje za kulisami. Paweł wychodzi kłaniać się jeszcze raz. Powodzenie bardzo duże. Oczywiście grał pięknie.

Proszę Państwa, tym z Państwa, którzy teraz włączyli się w naszą transmisję, przypominam, że jest to transmisja pierwszego dnia finałów 9. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina, oczywiście konkursu pianistycznego, jakie pierwszy grał Paweł Gigliłow ze Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, ponownie wita Państwa Stefan Wysocki. Głośno tu jest bardzo, jak Państwo słyszą. Jesteśmy w sali Filharmonii Narodowej i rozpoczynamy drugą część pierwszego dnia przesłuchań finałowych. Jako pierwsza po przerwie wystąpi przedstawicielka Brazylii, pani Diana Caxo. Ma lat 22. Urodzona w Rio de Janeiro, skończyła brazylijskie konserwatorium muzyczne, a potem od roku 72.

nieco początek koncertu. Zresztą za chwilę wyjdzie orkiestra, widzę już ich tam stojących u wyjścia. A ja jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, jak bardzo trzeba być odpornym słuchowo. A, no ja na chwilkę przerwę, dlatego że przez te oklaski się pewno nie przekrzyczę.

0: Tak, wychodzi już orkiestra, więc ja jeszcze tylko chciałbym Państwu powiedzieć, że w pierwszym etapie grało pianistów 86, w drugim 34, w trzecim 14 osób, w czwartym 7. To jest razem do wysłuchania 141 programów. Absolutny maraton. I to wszystko w 19 dni. Mogą sobie Państwo wyobrazić, ile trzeba mieć, jak powiadam, odporności słuchowej, żeby wysłyszeć to wszystko i nie poddać się jakiemuś otępieniu, choć oczywiście każde znakomite wykonanie od razu podrywa wszystkich do jakże świeżego słuchania. Przypominam przy okazji, że wyniki konkursu znane będą jutro, mniej więcej w godzinę półtorej po zakończeniu przesłuchania ostatniego z kandydatów, a więc o godzinie mniej więcej 23:30 postaramy się mieć bezpośrednie wejście na antenę, żeby Państwu przekazać te właśnie wyniki. Ja jeszcze raz przypomnę, gdyż nie wiem, czy Państwo mnie dosłyszeli w tym ogromnym tumulcie, że grać teraz będzie przedstawicielka Brazylii, pani Diana Caxo, pianistka brazylijska. Grać będzie koncert e-moll. Przypomnę również, że solistce towarzyszy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Koncert e-moll i jego części Allegro Maestoso, Romanza i Finał. Dianę Caxo już widzę, z daleka tam stoi w głębi wejścia na estradę. Za chwilę na estradzie ukaże się Andrzej Racławicki. A tutaj taka śmieszna przypadkowość, mianowicie tych 7 osób z całej ogromnej stawki początkowej. Właśnie Diana Joffe, która grała przed przerwą, i teraz Diana Caxo, i podobne imiona, i numery kolejne 46 Diana Joffe i teraz 47 Diana Caxo. Wchodzi na estradę Andrzej Racławicki.
1: Kolejnym uczestnikiem przesłuchań finałowych jest przedstawicielka Brazylii, pani Diana Caxo. Stowarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wykona koncert e-moll op. 11. Pani Diana Caxo z Brazylii.
0: Wchodzi Andrzej Racławicki ze estrady, a tam ukazuje się w długiej, żółtej, ślicznej sukni, jakże przystojna Diana Caxo. Czarna, uśmiechnięta, ślicznie wygląda. Za nią Jerzy Maksymiuk. Oklaski na powitanie. Przywitała się z koncertmistrzem. Z tyłu woźny, jak zwykle, żeby sprawdzić, czy dobra wysokość krzesełka. Nie, jeszcze troszkę podkręcimy. To jest właśnie ten moment ciszy, który Państwo tak często słyszą. Jeśli ciszę można słyszeć, tak, jeszcze wyżej. Jeszcze podkręcamy to krzesło. Jerzy Maksymiuk poprawia partyturę. Jeszcze troszkę wyżej. A to jest niesłychanie ważna sprawa, usiąść na tej wysokości, żeby było najwygodniejsze ułożenie rąk do klawiatury, nóg do pedałów. Tak, dziękuję. Woźny schodzi, zaczynamy.

0: No i proszę Państwa, pięknie, pięknie zagrany koncert grała Diana Capso. Jednak Juilliard, która daje tą betonową zupełnie technikę, to oczywiście daje wielką swobodę. I koncert zagrany z jednej strony bardzo po kobiecemu, a z drugiej jednak bardzo współcześnie. Była tam jakaś mała sypka w trzeciej części. Tak, pamięciowa luka, to się zdarza. Ale przyznam, że ja osobiście nigdy nie odbieram tego negatywnie przy tak pięknie zagranej całości. To się może, aczkolwiek oczywiście nie powinno zdarzyć każdemu. Nie wiem, jak to wpłynie na punktację, ale nie to jest w tej chwili najważniejsze. Grała bardzo pięknie. Diana Capso. W swojej żółtej sukni naprawdę śliczna ta osoba jest. Wyszła się kłaniać, uśmiechnięta, ludzie bardzo klaszczą. Właściwie ja myślę, że nawet jeszcze w sensie sympatii, publiczności, nawet ta mała, ten mały rozjazd z orkiestrą, właściwie to ta jakaś taka mała pusteczka, jeszcze jej dodało sympatii. No zobaczymy, czy wejdzie jeszcze raz. Stoi przy wejściu za kulisy, widzę ją stąd. Tak, wychodzi jeszcze raz. W pierwszych rzędach teraz się pojawiło bardzo dużo, nawet nie zauważyłem, kiedy przyszli, ale pojawiło się bardzo dużo uczestników konkursu naszego, którzy nie weszli do finału. I teraz wszyscy bardzo gorąco oklaskują swoich przyjaciół, którzy oto oczko wyżej trafili.
1: Polskie Radio Chopin.
0: Dobry wieczór Państwu. Z sali Filharmonii Narodowej w Warszawie mówi Stefan Wysocki. Od razu na wstępie bardzo serdecznie przepraszam Państwa za to opóźnienie. A teraz za chwilę rozpoczniemy transmisję drugiego i ostatniego koncertu finałowego 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Po koncertach, po poszczególnych występach nastąpią 15-minutowe przerwy, jeśli nie będzie żadnych zmian w programie, co będę Państwu podawał w miarę trwania dzisiejszego wieczoru. Wiem w tej chwili na pewno, że jako pierwszy wystąpi Christian Zimmermann, który zagra koncert E-moll op. 11. Proszę Państwa, ponieważ było wczoraj troszkę pytań na temat tak dużej różnicy w numeracji opusów, że 11 i 21. Może ja Państwu na ten temat króciutką informację podam, mianowicie o obu koncertach Chopina, że wbrew kolejności oznaczeń opusowych, koncert F-moll, op. 21, jest chronologicznie pierwszy. Powstał w roku 1820.

1929. Chopin miał wtedy lat 19, zaś e-moll, opus 11 w roku 1830, a więc w rok później. A o przestawieniu opusów, o ich kolejności zadecydowało wcześniejsze wydanie drukiem koncertu e-moll i to się stało w roku 1833 w stosunku do koncertu f-moll wydanego o 3 lata później. Także w tej chwili już raczej wątpliwości Państwo chyba mieć nie będą i sytuacja jest wyjaśniona. Słów parę o Christianie Zimmermanie, o którym Państwo wiedzą mnóstwo, czytali mnóstwo o jego występach, wiedzą Państwo, że talent jest to olśniewający, ale jeszcze takie krótkie dane biograficzne. Urodził się 5 grudnia 1956 roku w Zabrzu. To jest tegoroczny absolwent liceum muzycznego w Katowicach. Proszę sobie wyobrazić, że on dopiero idzie do szkoły wyższej. W klasie fortepianu Andrzeja Jasińskiego, który uczy go właściwie i osobiście, że po, no wstyd powiedzieć, ale po blisko pół wieku spędzonych przy lub w pobliżu fortepianu, ja właściwie tak olśniewającego talentu w całym tego słowa znaczeniu, właściwie prawie nie pamiętam. Oczywiście przed nim jest jeszcze ogrom pracy, bo w tej chwili potencjalna czołówka znakomitych pianistów jest olbrzymia. Trzeba, jak powiadam, tytanicznej pracy i jeszcze tej drugiej części, mianowicie tego, co się nazywa w międzynarodowym języku publicity, tego menedżera, który potrafi to wszystko, przepraszam za to słowo, sprzedać. Dopiero wtedy człowiek zaczyna być zauważany, bo po prostu jest za dużo pianistów, żeby można było wiedzieć o wszystkich. No ale prawdziwe talenty, tak olśniewające, tak czy owak, zawsze wypływają i o Zimmermanie w tej chwili już dzięki chociażby naszemu konkursowi wie się rzeczywiście bardzo dużo. Tutaj są jeszcze jakieś chwile przerw. Jeszcze nie wszyscy muzycy są na estradzie. Ja może jeszcze przypomnę, że w pierwszym etapie Christian Zimmermann grał Nocturne Esdur, opus 55, numer 2 i było to wykonanie zupełnie znakomite. 3 rewelacyjne, brylantowe, olśniewające, brawurowe, no wszystkie komplementy, jakie Państwo chcą na ten temat. Etiudy F-dur, opus 10, numer 8, A-moll, opus 25, numer 4 i C-dur, opus 10, numer 7. Dalej Andante spianato i Wielki Polonez S-dur, opus 22. I tu ten bardzo młody Christian pokazał, jak on umie budować formę muzyczną. Zrobił z tego monument, ale monument skrzący się polskością, polonezem, tanecznością, a jednocześnie nie tracący nic z monumentu. Było to rzeczywiście wielkie wykonanie, właściwie zupełnie zaskakujące, prawie nieprawdopodobne w skojarzeniu z tak śmiesznie młodym wiekiem. Chociaż czy takie nieprawdopodobne? Przecież Chopin w tym właśnie wieku pisał swoje oba koncerty. Także z wiekiem właściwie trudno. Dobrze. Jedźmy do etapu drugiego. W etapie drugim zagrał balladę F-moll opus 52. Zagrał walca Asdur, ale jak zagrał? Pewno Państwo pamiętają to wykonanie. Asdur opus 34, numer 1. I potem grał 4 preludia. I znowu były to 4 preludia, które właściwie można nagrać na płytę i dać jako gotowe, wzorcowe wykonanie. Jak powiadam, wzorców może być dużo, aby tylko były one przekonywające. Otóż ten wzorzec był przekonywający na pewno. Proszę Państwa, więc były to 4 preludia z opusu 28. Potem były 3 mazurki, bardzo dobre i znakomite Scherzo e-dur. Rzeczywiście znakomite. I wreszcie w trzecim etapie po Impromptu fis-dur z opusu 36, sonata H-moll opus 58. I znowu to było wykonanie wielkie, absolutnie w największym stylu. No i dziś przed nami koncert e-moll opus 11. Przypomnę Państwu, że pianistom jak wczoraj towarzyszyć będzie Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Sala jest maksymalnie pełna. Słyszą Państwo strojenia orkiestry, już właściwie cały zespół jest na estradzie. Prawdopodobnie za chwilę przygaśnie światło i po raz ostatni w tegorocznym konkursie oświetlone zostanie punktowym reflektorem po piersie Chopina. I mówiłem Państwu wczoraj, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo nas wczoraj słuchali z dzisiejszych słuchaczy,

0: nad estradą flagi państw biorących udział w konkursie, właściwie których artyści biorą udział w konkursie, niżej na podejście nieco z prawej strony, nie w samej osi środkowej, nieco z prawej strony patrząc od widowni, owo po pierwsze Chopina oświetlane punktowym reflektorem przed początkiem każdego przesłuchania. Po lewej stronie estrady w głębi tablica z ramą, w niej duży numer. Teraz jest chwila ciszy, będzie oświetlony Chopin. Sala się ucisza, słyszą to państwo. Bardzo to pięknie wygląda. No i teraz za chwilę będziemy mieli pełne światło na sali. I zaraz wyjdzie pan Andrzej Racławicki. Cały konkurs od początku do końca wszystkich wykonawców zapowiadali dwaj nasi koledzy telewizyjni, panowie Jerzy Rosołowski i Andrzej Racławicki. Wczorajszy i dzisiejszy koncert zapowiada pan Andrzej Racławicki, właśnie jest na estradzie. Oddaję mu głos.
1: Dobry wieczór państwu. Rozpoczynamy drugi dzień finałowych przesłuchań 9. konkursu Chopinowskiego. Na wstępie bardzo państwa przepraszam za opóźnienie, jakie nastąpiło w rozpoczęciu naszego koncertu. Jako pierwszy wystąpi przedstawiciel Polski, Christian Zimmermann.
0: Słyszą państwo ten zupełnie naturalny...
1: Pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wykona koncert E-moll op. 11. Christian Zimmermann.
0: Ja jeszcze tylko przypomnę części koncertu Allegro Maestoso, romanza, finał. Wchodzi na estradę, czarne ubranie, no i owacja. Jerzy Maksymiuk podnosi orkiestrę. Obaj są podobni, tak jak Kory z Dziwiłowem. No i zaczynamy.

No, słyszeli Państwo ten entuzjazm i zresztą ciągle go Państwo słyszą. Entuzjazm, jak sądzę, absolutnie uzasadniony, bo między orkiestrą znowu wyszedł Krystian.

Jakaś młoda pani wskoczyła na estradę od strony widowni i nastąpiły długie pocałunki. Stąd były te wielkie brawa, ale brawa byłyby i bez tego. Rzeczywiście grał wspaniale, a cała ta otoczka emocjonalna w tej chwili jest rzeczywiście zrozumiała. Ktokolwiek by to nie był, po takim wykonaniu należy.

Bierze się owacja, a przecież to jest i nasz, i absolutnie najmłodszy w gronie naszych artystów. Cudowna, cudowna zupełnie sprawa. Jestem przy tym tak uśmiechnięty, tak promienny i tak spokojnie gra, a przy tym zupełnie oszałamiającym tempie finału nie znać na twarzy jakiegokolwiek wysiłku. Po drugiej stronie na estradzie siedzi Bill Kramer, który wczoraj grał ten sam koncert. Był zachwycony i klaszcze, teraz klaszcze, śmieje się, w ogóle wyraża najpełniejszą aprobatę i zachwyt. Dopiero teraz schodzi ze estrady Jerzy Maksymów. Proszę Państwa, a ja teraz zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę, gdyż sądzę, że ta owacja będzie tu jeszcze trwała i za 15 minut zapraszam Państwa na dalszy ciąg koncertu. Dziękuję, proszę studio.

Myślę, proszę Państwa, że 15 minut przerwy jest konieczne. Dobry wieczór Państwu w sali Filharmonii Narodowej. Ponownie wita Państwa Stefan Wysocki. Za chwilę drugi występ w naszym drugim i ostatnim w tegorocznym konkursie dniu finałów 9. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina. Wystąpi teraz pani Tatiana Fietkina i zagra koncert e-moll. Przypomnę Państwu z danych oficjalnych, że Tatiana Fietkina ma 19 lat, tak jak Christian Zimmermann. Jest studentką drugiego roku Konserwatorium Moskiewskiego w klasie Malinina. W roku 1971 została laureatką Międzynarodowego Konkursu dla Młodzieży Koncertino Praha. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Polsce i Jugosławii. Nagrywała dla radia i telewizji. A prywatnie mówiąc, jest to szalenie miła osoba. Przez wszystkich nas tam za kulisami, że tak powiem, lubiana ogromnie, serdeczna, miła i znakomita pianistka. Ostatnio miała takie zupełnie okrutne kłopoty z palcami. Opuszki jej krwawiły. Wiedzą Państwo, co to jest, jeżeli krwawi pod paznokciem takie nacięcie.

0: I tak krwawiło kilka palców, a przecież w dużym utworze, kiedy gra się forte i tych uderzeń jest bardzo dużo, no rzeczywiście przysparzało jej to głównie w trzecim etapie bólu przerażona z nami osobą i to w sposób absolutnie naturalny, jakiś spontaniczny niejako przyjmiła to pani. Przy okazji, ponieważ ona dopiero za sekundę wyjdzie, chciałbym państwa poinformować, że my o godzinie 23 dzisiaj w programie pierwszym nadamy oficjalne wyniki transmitowane tu bezpośrednio z Filharmonii, gdzie zaraz po koncertach, które dziś dla państwa transmitujemy, zasiądzie jury, no i że tak powiem księgowość jury do obliczania wyników i w okolicach 23 będzie to ogłoszone. W każdym razie my o godzinie 23 przekażemy państwu bezpośrednio transmisję na antenę z samej uroczystości ogłoszenia wyników. Oczywiście rano w dzienniku będzie to powtórzone. I chciałem państwu jeszcze powiedzieć, naprawić właściwie swoje niedopatrzenie z dnia wczorajszego. Mianowicie młodymi artystami na scenie opiekują się pracownicy techniczni, jeżdżący zresztą z Filharmonią od lat za granicę, bardzo doświadczeni i oddani muzyce i artystom panowie Edward Mesjasz i Mieczysław Pudełek. Tak więc niniejszym uzupełniam wczorajsze moje informacje i jak powiadam, pracownicy techniczni Edward Mesjasz i Mieczysław Pudełek. A ja widzę już z daleka Tatianę w długiej czarnej sukni, Jerzy Maksymiuk również już gotów i za chwilę na estradę wyjdzie pan Andrzej Racławicki, żeby zapowiedzieć kolejny występ. Jak powiedziałem, na sali jest maksymalnie pełno. Właściwie pół estrady też, patrząc po lewej stronie od strony widowni, wszystko to jest absolutnie zapełnione młodymi ludźmi siedzącymi. Na tyle sceny, na podestach obok popiersia Chopina, tłum fotografów. Mówiłem już państwu, jest to w czasie muzyki kanonada. Ja nie wiem, czy współczesny sprzęt fotograficzny może być aż tak głośny. Dlatego, że telewizja na przykład wprowadziła dwie kamery, których hałas, że tak powiem, jest zniwelowany do zera. Tylko pulsujące czerwone światełko wskazuje, że kamera w ogóle działa. Natomiast to, co się dzieje z aparatami fotograficznymi, sądzę, że są na świecie ciche i sądzę, że dla celów koncertowych tylko takie ciche mogłyby być. Proszę państwa, oddaję głos Andrzejowi Racławickiemu. Andrzeja jeszcze nie widzę, ale w tej chwili widzę w dobrym już świetle Tatianę. Nie jest ona w czarnej sukni, jest to długa suknia, ciemno, bordo, złoto z jakimś takim połyskiem. Tak to z daleka wygląda, kiedy wyjdzie, powiem dokładnie. Jest na sali bardzo dużo uczestników konkursu, którzy nie doszli nawet do trzeciego etapu, nie doszli potem do finału. Wszyscy oni siedzą tutaj i niesłychanie serdecznie i życzliwie oklaskują tych, którzy do finału się dostali. Rzeczywiście jakaś życzliwość tego jest pełna. I o tej życzliwości chciałbym powiedzieć dodatkowo. Mianowicie przez cały czas trwania konkursu, od pierwszego dnia, wszyscy tutaj dla siebie, ja ciągle mówię o zapleczu, dlatego że ja właśnie spędzam cały konkurs tuż przy estradzie, ale od tyłu, żeby być blisko nich, żeby ich z bliska widzieć, więc widziałem to na własne oczy i to była atmosfera całego czasu konkursu. Wszyscy tu są dla siebie serdeczni. Są momenty zdenerwowania przed występem, to jest zupełnie oczywiste. Są momenty smutku, kiedy się nie udało, niesłychanej radości, kiedy się udało, ale to ani przez moment nie przesłaniało wzajemnej serdeczności uczestników. I tu od razu muszę powiedzieć jeszcze o pani Barbarze Majewskiej, która tu właśnie na zapleczu była organizatorką i opiekunką całego tego życia na zapleczu. I wszyscy artyści mieli u niej tak absolutnie matczyną, tak serdeczną opiekę, tak wnikliwą. Przy tym jest to pani, która po prostu dobrze włada językami obcymi, a to jest nieoceniony walor właśnie w tego rodzaju pracy i w tego rodzaju stosunkach. Tak więc pani Barbara Majewska dziś na zakończenie konkursu koniecznie chciałem to powiedzieć. Osoba znakomita. I właśnie idzie Andrzej Racławicki.
1: Jeśli państwo pozwolą, to może ja zapomnę, dobrze? Kolejnym uczestnikiem finałowych przesłuchań jest przedstawicielka Związku Radzieckiego Tatiana Fietkina. Stowarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wykona koncert E-moll op.

0: 11. Pani Tatiana Fietkina.
1: No, trzymam za nią najserdeczniej kciuki. Nie wiem, jaki stan jest jej palców, ale jeżeli występuje, to na pewno dobry. Tak, suknia jest złoto-bordo, długa. Tania jest stremowana, zupełnie widocznie. Dopiero teraz się uśmiechnęła i to bardzo nieśmiało. Siada. Próbuje wysokość. Wszystko jest w porządku. Jeszcze Jerzy Maksymiuk do niej nachylony. Ona nareszcie się uśmiechnęła. Zaczynamy.

0: Skończyła grać Tatiana Fiedkina, orkiestra wstaje. Ona schodzi z powrotem na estradę, bardzo zmęczona, szczęśliwa, uśmiechnięta. Na szczęście wszystko było dobrze, a grała, no słyszeli Państwo, grała pięknie i ta owacja jest w całej pełni zasłużona. Dziękuję jeszcze raz Jerzemu Maksymiukowi z rozpuszczonymi, długimi blond włosami, które sięgają jej do połowy ramion co najmniej, schodzi ze estrady. Stoi jeszcze tam u wejścia, także na pewno jeszcze raz wyjdzie. Przed Jerzym Maksymiukiem na pulpicie dyrygenckim cztery wielkie wiązanki kwiatów. On czeka na nią, ona znowu schodzi. Bardzo się cieszę, że tak jej poszło świetnie, bo to jest zupełnie przemiła osoba, zupełnie. Teraz Jerzy Maksymiuk. Dziękuję koncertmistrzom. Rzeczywiście orkiestra spisała się tutaj cudownie. I chwileczka, bo idzie Andrzej Racławicki przez scenę. Moment, proszę Państwa. Nie, jeszcze wychodzi Tania, Tatiana Fiedkina. Ale na scenie stoi Andrzej Racławicki na estradzie. Podchodzi do mikrofonu.
1: Z wielką przykrością chciałem Państwa zawiadomić, że nagłej niedyspozycji uległa pani Elżbieta Tarnawska i zgodnie z zaleceniem lekarza, którego poprosiliśmy o konsultację, niestety nie wystąpi i nie weźmie udziału w finałowych przesłuchaniach. W jej imieniu bardzo przepraszam jury, Państwa, no i wszystkich słuchaczy przy głośnikach radiowych. Finał konkursu dobiegł końca. Dziękujemy Państwu. Dobranoc.
0: Proszę Państwa, słyszeli Państwo niezwykle smutno, bo pani Elżbieta była doskonale do tego przygotowana i w tej sytuacji moja rola jako sprawozdawcy muzycznego, który przez cały konkurs opowiadał Państwu o tym, jak to było, a teraz dwa dni miałem zaszczyt prezentować Państwu te koncerty. No koncerty bardzo nerwowe, powiem, jednak atmosfera tego była bardzo napięta, jest to olbrzymia jednak sprawa. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że właściwie ktokolwiek doraźnie wygrywa ten konkurs raz na 5 lat, oczywiście wielka to sprawa, wielki splendor i z tym się wyjeżdża w świat, ale zawsze wygrywa tę muzykę Chopin i ogromna jest to radość, że to jest...
1: Wykona za chwilę 4 preludia z opusu 28, B-dur, G-moll, F-dur i D-moll oraz Scherzo, B-moll, opus 31. Pan Dean Kramer ze Stanów Zjednoczonych.

Za chwilę wystąpi laureat czwartej nagrody, przedstawiciel Związku Radzieckiego, pan Paweł Giliłow. Usłyszymy Poloneza Fantazję As-Dur, opus 61 i Walca Es-Dur, opus 18. Pan Paweł Giliłow ze Związku Radzieckiego.

Proszę Państwa, w wielkiej formie dzisiaj Paweł Biliłow zagrał jeszcze teraz na bis etudę Hamol w opusie 25 numer 10 etudę oktawową, ale jak zagrał, to Państwo słyszeli.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Rozpoczynamy koncert laureatów 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jako pierwsza wystąpi pani Diana Caxo z Brazylii, laureatka 6. nagrody. Usłyszymy walca As-Dur, opus 34, numer 1 i balladę F-moll, opus 52. Pani Diana Caxo, Brazylia.

Laureatką drugiej nagrody została również przedstawicielka Związku Radzieckiego, Dina Joffe.

W jej wykonaniu usłyszymy Nocturn Hadur, opus 62, numer 1 i Scherzo Edur, opus 54. Za chwilę grać będzie przedstawicielka Związku Radzieckiego, pani Dina Joffe.

Laureatką trzeciej nagrody jest przedstawicielka Związku Radzieckiego, pani Tatiana Fietkina. W jej wykonaniu usłyszymy Impromptu Fis Dur op. 36 i Walca As Dur op. 64 numer 3. Wystąpi za chwilę pani Tatiana Fietkina ze Związku Radzieckiego.

polską pianistką i pedagog, wyróżnioną na 9. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim z 1975 roku. Artystką, której szanse na tytuł laureatki tego turnieju skutecznie przekreśliła rezygnacja z udziału w przesłuchaniach finałowych. Rezygnacja dobrowolna, acz wymuszona okolicznościami, które skłoniły tę wrażliwą i utalentowaną pianistkę do podjęcia tak dramatycznej decyzji. Zanim jednak opowiem Państwu historię Elżbiety Tarnawskiej, posłuchajmy, jak otwierała ona swój udział w warszawskim konkursie.

Nocturn Asdur, drugi z opusu 32 Fryderyka Chopina i bardzo obiecujące otwarcie występu Elżbiety Tarnawskiej w pierwszym etapie 9 konkursu chopinowskiego. Jednej z najzdolniejszych polskich pianistek, której konkursowa historia powinna stać się swego rodzaju przestrogą i ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem przed tym, do czego może prowadzić atmosfera nagonki, by nie powiedzieć współcześnie hejtu, która towarzyszyła wtedy jej prezentacjom, a dziś jest coraz powszechniejszym niestety elementem około konkursowych komentarzy. Ta atmosfera właśnie przekreśliła szansę Elżbiety Tarnawskiej na tytuł laureatki tamtego konkursu, no i w znacznym stopniu ograniczyła jej artystyczną karierę. Artystka, która w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia swej pracy, dopiero kilka lat temu zdecydowała się opowiedzieć o swoim życiu i traumatycznych doświadczeniach konkursowych na antenie radiowej Dwójki. Przypomnę więc, bo być może nie wszyscy z Państwa pamiętają, że Elżbieta Tarnawska pochodzi z rodziny ziemiańskiej o długiej tradycji patriotycznej. Ojciec, więzień Majdanka i powstaniec warszawski, zaszczepił małej Elżbietce zainteresowanie historią i malarstwem. Matka pianistka, uczennica Józefa Śmidowicza, była jej pierwszą nauczycielką gry na fortepianie. Potem była nauka w szkole, następnie w liceum muzycznym w klasie Wandy Łosakiewicz. Pedagog, której Elżbieta Tarnawska zawdzięcza swój znakomity warsztat pianistyczny, zawdzięcza także decyzję o dalszej edukacji, ale już w Leningradzie. Tam właśnie zdecydowała się na studia w klasie Ludmiły Umańskiej, wychowanki Samuela Feinberga, wielkiej postaci rosyjskiej pianistyki. Ten dwuletni czas studiów profesor Tarnawska wspomina jako okres formotwórczy dla jej rozumienia muzyki i poszerzania muzycznych horyzontów. Dalsze studia odbyła już w Warszawie w klasie profesor Reginy Smędzi.

Dzianki i to pod jej opieką zgłębiała nie tylko sam repertuar, ale także kulturę muzyczną, stopniowo dojrzewając do decyzji o udziale w konkursie chopinowskim. Wróćmy jeszcze na kilkanaście chwil do konkursowych wspomnień z października 1975 roku. Oto jak Elżbieta Tarnawska kończyła swój występ w pierwszym etapie.

Długo nie milkły brawa po niezwykle udanym występie Elżbiety Tarnawskiej w pierwszym etapie konkursu chopinowskiego. Występie, które zwieńczyła ta bardzo dojrzała, doskonale, przyznają państwo, zbudowana i pogłębiona interpretacja tak trudnego utworu, jakim jest Polonez Fantazja Asdur opus 61. Ale też Elżbieta Tarnawska była wszechstronnie przygotowana do występu w konkursie chopinowskim. Jeszcze w czasie warszawskich studiów pianistka pobierała lekcje u słynnego rosyjskiego pedagoga, profesora Wiktora Mierżanowa, i to on w znacznym stopniu przygotował ją do startu w przesłuchaniach. Gładko przechodziła potem z etapu na etap, zyskując przychylne recenzje i zwracając uwagę doskonałym przygotowaniem. No i tak było do trzeciego etapu, w którym coraz częściej zaczęły dosięgać Elżbietę Tarnawską krzywdzące pomówienia i plotki, kłamliwie sugerujące zarówno jej powiązania polityczne, jak też pozaartystyczne próby wpływu na decyzje jurorów. W efekcie, choć bardzo dobrze wykonała swój półfinałowy program, zapewniając sobie awans do finałowego etapu, do tego decydującego występu jednak nie doszło. Elżbieta Tarnawska w ostatniej chwili wycofała się z udziału w dalszej rywalizacji. W dniu, kiedy miała bowiem wystąpić w finale, tuż przed próbą orkiestrową z Jerzym Maksymiukiem, dowiedziała się o licznych telefonach z pogróżkami i ostrzeżeniami, gdyby tylko zdecydowała się pojawić na estradzie. Zdesperowana pianistka ostatecznie zrezygnowała z występu w finale, dostała pierwsze wyróżnienie, po czym wyjechała na stypendium do Paryża. Zanim opowiem państwu, jak wyglądały dalsze losy Elżbiety Tarnawskiej, posłuchajmy początkowego fragmentu jej interpretacji z tego półfinałowego etapu. To będzie Impromptu Gesdur op. 51 Fryderyka Chopina.

Elżbieta Tarnawska, tym razem w szopenowskim Impromptu w tonacji G-dur, utworze, którym otwierała swój występ w trzecim etapie konkursu szopenowskiego. Wspominałam Państwu, że po tym traumatycznym doświadczeniu konkursowym młodej pianistce udało się wyjechać na stypendium do Paryża. Tam studiowała przez rok w klasie znanej pedagog profesor Monique Haas, a później wzięła udział w słynnym konkursie pianistycznym Long Thibaut, grając wymagający pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa i ryzujące muzykę w Telewizji Polskiej. Telewizji, do której po latach powróciła, podobnie jak na antenę radiową, w roli popularnej i cenionej komentatorki konkursu szopenowskiego. W 1981 roku zdobyła stypendium Fulbrighta i wyjechała do Nowego Jorku, gdzie trafiła pod opiekę wybitnego wirtuoza Eugene'a Lista. Ukończyła także studia doktoranckie na Uniwersytecie w Maryland, jednocześnie intensywnie koncertując, uczyła w szkołach i na uczelniach, ale po 11 latach zdecydowała się na powrót ze Stanów do Polski. W 1993 roku podjęła pracę pedagogiczną w ówczesnej Akademii Muzycznej, potem Uniwersytecie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie przez kilka lat pełniła także funkcję prorektora. Na łamach polskich i zagranicznych pism zajmowała się również publicystyką muzyczną, a zwłaszcza problemami edukacji. W swoją niebanalną historię Elżbieta Tarnawska ma także wpisaną traumę niezwykle poważnej choroby i gehennę związaną z jej terapią. Dzięki medycynie, ale przede wszystkim dzięki ludzkim sercom, tę dramatyczną walkę z białaczką udało jej się szczęśliwie wygrać. Powróciła do codziennej aktywności, powróciła także na antenę telewizji i radiowej dwójki w roli komentatorki konkursu. A ja powracam do jej konkursowej interpretacji z trzeciego etapu. Tym razem będzie to sonata bemol opus 35 w częściach grave do piomowimento, scherzo, marsz żałobny i finale presto.

Tak kończyła Elżbieta Tarnawska swoją pełną dramatyzmu i emocjonalnego napięcia, ale też mistrzowsko skonstruowaną interpretację sonaty bemol opus 35 w półfinale 9 konkursu chopinowskiego. Sonatę bardzo wyrazistą w jej wykonaniu, od początku też niesłychanie pewną i dobitną, z kulminacją w postaci tego monumentalnego w swej żałobie, bardzo przejmującego marsza żałobnego. Być może usłyszeli Państwo, że długotrwałej owacji towarzyszyły też nieprzychylne okrzyki. Łatwo wyobrazić sobie, co musiała wtedy przeżywać polska pianistka. W niedzielę 30 listopada Warszawska Uczelnia, czyli Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, zorganizowała profesor Tarnawskiej piękną uroczystość z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. W jubileuszowym koncercie wzięli udział uczniowie pianistki Joanna Różewska, Grzegorz Skrobiński, ale także Leszek Możdżer i Aleksander Dębicz, dwaj pianiści kojarzeni ze światem jazzu i improwizacji, którzy zadedykowali jej swoje kompozycje. A ja w imieniu także Państwa kłaniam się nisko Pani Profesor, życząc z okazji jubileuszu przede wszystkim zdrowia i wiele jeszcze artystycznej satysfakcji. To wszystko dziś w audycji Przegrani, Wygrani, Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.

Audycja archiwalna. W Polskim Radiu Chopin Fryderyka Chopina Dzieła wszystkie. Zaprasza Mieczysław Tomaszewski.

We wspomnieniach XIX-wiecznej pamiętnikarki Pauliny Wilkońskiej trafić można na scenę dającą do myślenia. W prowadzonym przez nią warszawskim salonie otwartym pojawił się dawny znajomy, przynosząc wieści z Paryża. Zetknął się tam z Chopinem, którego znał jeszcze z Warszawy. Chopin grał mu mazurki. W którymś momencie doktor Dworzaczek, tak się ów znajomy nazywał, zawołał: Fryderyku, znam tę nutę. Tę piosenkę śpiewali mi przy kołysce. Na to Chopin: ty tej nuty nie słyszałeś, nie mogłeś jej słyszeć. Ale ucieszył się, iż jego nuta rozpoznana została jako własna, wspólna, rodzima. Znaczyło to, że uchwycił ton czy ducha, jak się niegdyś mówiło, tej muzyki. W kategoriach nauki dzisiejszej może być mowa o uchwyceniu i zinterioryzowaniu, uwewnętrznieniu przez Chopina tak zwanego inwariantu ludowej muzyki polskiej jako punktu wyjścia dla generowania kompozycji dalszych, już własnych. Własnych, a więc ani nie cytujących, ani nie naśladujących konkretnych wzorów ludowych. Nawet mało odpowiednim byłoby w tym wypadku słowo stylizacja. Mazurki Chopina komponowane w tej fazie jego życia i twórczości, czyli w fazie syntezy romantycznej o charakterze refleksyjnym, stały się w stopniu wyższym niż kiedykolwiek medium wypowiedzi własnej, prywatnej, intymnej. W język rodzimej pieśni i tańca, syntetyzowany i wysublimowany.

zdecydowany, wpisał Chopin siebie. Okazało się, że językiem tym może wypowiadać uczucia i myśli nieskończenie subtelne i głębokie, wzruszające i poruszające. W ten właśnie sposób chciałoby się określić te mazurki, które rodziły się podczas miesięcy letnich roku 1845. Oczywiście w Noaon. Mazurki opus 59. O ich zaistnieniu donosił Chopin swoim bliskim w Warszawie, czyniąc to swoim zwyczajem, to znaczy z humorem i z autoironią. Wszakże to u nas uległo się przysłowie, pisał w Noaon w końcu lipca, że przez imaginację dostał się na koronację. A ja prawdziwy, ślepy mazur, to też nie widząc daleko, napisałem trzy mazurki, które zapewne wyjdą w Berlinie. Trzeba dobrego hermeneuty, by dociec i wytłumaczyć, o co tu Chopinowi chodzi. Czyżby o to, że sam się temu dziwisz, żyjąc tak daleko od kraju, wciąż jeszcze udaje mu się uchwycić ton muzyki ojczystej i się z nim zestroić. A jeśli tak jest, to chyba dlatego, że ma wciąż jeszcze nie tylko w uszach, ale i w myśli i sercu muzykę, która go niegdyś ukształtowała. Mazurek Amol, pierwszy z trzech, o których mowa. Jego temat inicjalny, zrazu sciszony i nieśmiały, brzmiący jak głos z oddali, stopniowo ożywia się i wyrywa ku górze.

Jego fraza końcowa, opadając o ton niżej, zarazem wraca w ciszę, ma kształt echa. Ów temat inicjalny, nieco zawsze odmieniony, będzie wracał. Pełni w mazurku funkcję kotwicy, stałego punktu odniesienia. A między jego powrotami rozbrzmiewać będzie muzyka jak gdyby z niego wywiedziona czy wysnuta, choć odmienna w tonie i charakterze. Sprawia wrażenie, jakby się chciała co moment wyrwać z ram wyznaczających jej dzianie się. Najpierw dość jeszcze nieśmiało. Nowy temat, rozbrzmiewający w tonacji równoimiennej, a dur i zdradzający wyraźnie mazurowe, nie kujawiakowe jak poprzednie zacięcie, czyni to już odważniej, z rozmachem.

ale dopiero następny temat mazurka, pełen chromatyzmów, brzmień dysonansowych i ostrych rytmów, naznaczony wzburzeniem, uporem i zawziętością, doprowadzi do zerwania tamy.

Wraca muzyka początku, choć w odmiennych tonacjach, a potem rozgrywa się misterium końca, czyli koda, a może raczej epilog, mazurka a-moll, w którym mistrzostwo Chopina w panowaniu nad emocjami, w sztuce kondensowania ich do przestrzeni parunastu taktów sięga szczytu. Wracają strzępy tematów i echa motywów. Wraca wzburzenie i uciszenie, okrzyki i nostalgiczne pytania bez odpowiedzi.

Mazurek Amol, opus 59, został przez monografistów kompozytora, zresztą wraz z dwoma pozostałymi z tego zbioru, wpisany na listę miniaturowych arcydzieł. Zdzisław Jachimecki zachwycił się świeżością pomysłów i najwyższym wysubtelnieniem środków. Ludwik Bronarski znalazł w niektórych momentach brzmienia najpiękniejsze, jakie w ogóle wydobyć można z fortepianu.

Drugi z Mazurków, opus 59, Asdur, przynosi muzykę równie niezapomnianą, wyrażoną poprzez kształt pozornie dziwnie prosty, w gruncie rzeczy dość kunsztowny. Więc z pozoru chodzi tu o zwyczajny taniec z triem i z kodą, zbudowany jedynie z dwóch skontrastowanych ze sobą tematów. Lecz temat inicjalny i główny na naszych oczach wraz z przebiegiem narracji przeobraża się, tak jak to bywa w balladzie. Został nacechowany pewną dozą godności i obdarzony emocją z trudem tylko powstrzymywaną. Charakter ten w całej swej pełni objawi się jednak dopiero w wystąpieniach dalszych. Po raz pierwszy zabrzmi łagodnie, dolcze i skromnie, choć owa godność wyrażana poprzez synkopy i rytmy powstrzymywane już daje znać o swej obecności.

Wreszcie jeszcze raz powróci, przerzucona na moment w rejestr wiolonczelowy fortepianu, by za chwilę wyrwać się znowu w stronę brzmień wysokich i pełnych.

A między tym wszystkim pojawia się muzyka o charakterze dawnego tria, wyrażana półgłosem, mezzavoce, powtarzająca jedną i tą samą, zlatującą ku niebu frazę –

Zadziwienie nad kunsztownością harmoniczną wprawia parę taktów poprzedzających epilogującą kodę Mazurka. Zostało wypełnionych tak zwanym sekwencyjnym powtarzaniem jednego motywu na różnych stopniach schromatyzowanej skali.

Z Mazurkiem Astur, drugim z kolei, wiąże się pewna historia, dosyć zresztą co do swego charakteru romantyczna. Otóż w końcu roku 1844 otrzymał Chopin krótki list od Feliksa Mendelssohna. W pierwszych latach paryskich obaj wraz z Listem, Hillerem, Berliozem i Bellinim współtworzyli formację muzyczną nazwaną Ruchem Romantycznym. Później twórca muzyki do snu nocy letniej Paryż opuścił i spotykali się już tylko sporadycznie. Mendelssohn pisał: Mój drogi Chopinie, czy byłby pan łaskaw napisać kilka taktów muzyki dla mojej żony Cecylii? Gdy spotkaliśmy się po raz ostatni we Frankfurcie, byłem wówczas zaręczony. Od owego czasu za każdym razem, gdy chcę mojej żonie zrobić szczególną przyjemność, muszę jej grać coś z pana muzyki. Dziwny traf chciał, że obaj zaręczyli się jednego dnia. Chopin wprawdzie z opóźnieniem, ale prośbę spełnił. Mój drogi, odpowiadał Mendelssohnowi, przy odrobinie dobrej woli proszę sobie wyobrazić, że piszę ten list natychmiast po otrzymaniu poczty od pana. Jeżeli kartka załączona przy liście nie jest zbyt pomięta i będzie po temu stosowna sposobność, zechce ją pan doręczyć ode mnie pani Mendelssohn. Oto jak się wówczas listy pisało. A przesłaną kartką, szczęśliwie zachowaną, był, jak się można było domyśleć, autograf Mazurka Astur.

I ostatni, trzeci z Mazurków, opus 59, Fismol. Od pierwszych taktów porywa wir mazurskiego tańca. Daje jego esencję. Dzieje się to po pierwsze przez ów szeroki, nieskrępowany niczym gest, przez rozmach, werwę, żywiołowość. Ta, która na parę sekund wstrzymała bieg tematu inicjalnego. Ale przede wszystkim dla tej muzyki, jaka odezwała się w jasnym fis-dur z melodią toczącą się tercjami, piano i dolce, jak w Barcaroli, której idea zresztą właśnie dojrzewała.

Tak więc w mazurków i smol przeplatają się momenty oddane żywiołowi tańca bez reszty, takiego do utraty tchu. Lub takiego, w którym można zapomnieć o sobie. Przeplatają się z momentami, w których choreiczna narracja, choć na jeden błysk się zatrzymuje, by dopuścić do głosu zamyślenie i refleksję. A kiedy indziej zadziwienie prowadzące ku ekstatycznemu zachwyceniu.

O mazurku fis-moll nie sposób mówić w kategoriach czysto formalnych. Słuchając go, dotykamy muzyki jako swoistego objawienia osobowości twórcy, grany w sposób, którego jest godny, przynieść może przeżycie o charakterze katarzis.

Noun, sierpień roku 1845. Oj, czas ogromnie schodzi. Nie wiem, jak się to dzieje, ale nic robić poczciwego nie mogę. A jednakże nie lenię się, nie łażę z kąta w kąt, jak z wami. Adresatami listu była siostra Chopina Ludwika i jej mąż Jędrzejewicz. Tylko po całych dniach i wieczorach siedzę w moim pokoju. Muszę jednakże pokończyć niektóre manuskrypta przed wyjazdem stąd, bo w zimie komponować nie mogę. Po waszym odjeździe tylko ową sonatę, Hamol, napisałem. A teraz prócz nowych mazurków nic nie mam gotowego do druku, a trzeba. Dyliżanse słychać, przejeżdżają za ogrodem. Z okna pokoju, w którym Chopin pracował, na piętrze, można je było nawet przez drzewa zobaczyć. Serce jego jest zawsze z wami. Istotnie, to w liście z tego lata sam napiszę do Warszawy. Jestem zawsze jedną nogą u was. W innym, reagując na wiadomość o tym, że Józef Nowakowski gra w Warszawie jego Berses, wyzna: zdaje mi się, że go z daleka słucham. Żałując, że nie odwiedzi Noun ponownie Stefan Witwicki, czego się spodziewano, żali się: brak mi tu ciebie bardzo. Z tobą byłbym mógł wiele się napłakać. O Bohdanie Zaleskim ja bym go częściej rad widzieć. Można sądzić, iż na tej właśnie nostalgicznej fali powstają tego lata, a w każdym razie tego roku, dwie nowe, po Ślicznym Chłopcu i Dumce, pieśni do słów poety, przyjaciela. Dwojaki koniec i nie ma czego trzeba. Obie pochodzą z parę lat wcześniej wydanego w Poznaniu tomiku poezji Zaleskiego, poety zwanego, jak wiadomo, ukraińskim ze względu na miejsce urodzenia i na proweniencję jego poetyckich pomysłów. Tekst pieśni, a właściwie ballady ludowej ukraińskiej o dwojakim końcu, trudno nazwać inaczej jak przekładem, nieznacznie tylko przez poetę zaadaptowanym i odmienionym. Chopin dał słowom melodię szeroką i śpiewną, fortepianowy akompaniament zaledwie naszkicował w sposób wyjątkowo oszczędny, pozbawiony wszystkiego, co mogłoby odebrać pieśni charakter skupiony, surowy, prosty. Uwypuklił tak bardzo właściwy dla wszelkiej pieśni ludowej paralelizm wersów dotyczących na zmianę to dziewczyny, to kozaka. Tonacja de mol wniosła do śpiewu o nieszczęsnych kochankach nastrój powagi i ton elegijny. Jeśli pobrzmiewają w tym powściągniętym lamencie jakieś intonacje ludowe, to zdają się być bliższe polskiej pieśni wielkopostnej niż ukraińskiej dumce.

Ton lamentu przenika również drugą z pieśni tego czasu, zatytułowaną Nie ma czego trzeba. Wiersz Bohdana Zaleskiego wyraża sytuację liryczną, jaką przeżywa wygnaniec na obcej ziemi. Wygnaniec, uchodźca, tak o sobie wówczas na emigracji mówiono, samotny i oddalony. I ten liryk, jak u Zaleskiego najczęściej bywało, został wypowiedziany przez słownictwo i ekspresję bliską dumie, więc stylem na wpół ludowym, na wpół wzniosłym, zatrącającym o patos i emfazę, ale autentycznym, nieudawanym. Chopin już raz umuzycznił, upieśniowił ten tekst przed 4 laty. Powstała wówczas dumka, prosta, skromna, przeznaczona dla nucenia zaledwie. Gdy sięgał po te same słowa ponownie po paru latach, ton, jaki kompozytorowi poddawały, usłyszał nieco inaczej. Nadał pieśni powagę bliższą arii niż pieśni. Słowa cichego lamentu i refleksyjnej zadumy powierzył melodii pełnej i dźwięcznej, płynącej lento con espressione, niemal bezoddechowo kończącej się melizmatem, o wydźwięku retorycznym i symbolicznym zarazem. A fortepianowi przydzielił rolę teorbanisty, uderzającego od czasu do czasu w struny instrumentu.

Pieśni i piosenki pisywał Chopin, jak wiadomo, jedynie od czasu do czasu, na marginesie twórczości głównej, fortepianowej. Wszystkie ostatnie, Pierścień, Wiosna, Śliczny Chłopiec, Dumka, Dwojaki Koniec i Nie ma czego trzeba, zostały zainspirowane przez teksty dwóch poetów, z którymi znajomość, nawet dosyć żywa, została zadzierżgnięta jeszcze nad Wisłą. Stefana Witwickiego i Bohdana Zaleskiego. Wspólny los jako emigrantów przyjaźń utwierdził. Niegdyś w przedpowstaniowej Warszawie tworzyli we czworo, ponadto wspólnie z Maurycem Ochnackim, grupę muzykujących i poetyzujących entuzjastów, w których Chopin, mimo iż najmłodszy, zdawał się być postacią centralną. Oczywiście dzięki swej grze fascynującej pozostałych wczesnoromantyczną poetyckością. Mnie po dziś dzień w zadumaniu samotnym, pisał do Chopina w grudniu roku 1844 Bohdan Zaleski, przypomina się nieraz jakiś dźwięk senny, luźny, z miliona owych, którymiś nas raczył ongi, czarodzieju nasz. Jeżeli się przeniosę do Paryża, poeta mieszkał Fontainebleau, kiedyś rankiem przy niedzieli napadnę cię po kozacku, zaufany, bo w starą zażyłość i koleżeństwo. Zresztą już kiedyś tak właśnie Zaleski uczynił. Chopin przyjął go wówczas grą i improwizacją, której przebieg został przez poetę zanotowany. Grał mu więc Chopin właśnie skomponowaną kołysankę, jakiegoś mazurka, potem poloneza. Na koniec, jak ujął to Zaleski, wywołał wszystkie głosy miłe i bolesne z przeszłości, zawodził w płacz dumek i nareszcie zakończył jeszcze Polska nie zginęła na wszystkie tony od bojowego aż do tonu dzieci i aniołów. Repertuar śpiewów polskich, tych powszechnych, narodowych, miał Chopin stale w swej żywej pamięci. W jednym z późniejszych listów do domu zwierzy się: wieczór u siebie przegrałem, przenuciłem śpiewami z nad Wisły. Nie tylko przegrał, także przenucił. Zainteresowanie Chopina pieśnią powszechną, niosącą w sobie koloryt narodowy, dotyczyło nie tylko pieśni ojczystej. Pozostał mu w uszach od czasu pobytu w Poturzynie u Tytusa Wojciechowskiego ton śpiewów ukraińskich. Za parę lat zafascynują go śpiewane przez Jenny Lind pieśni szwedzkie. Taki mają charakter odrębny, zauważy, jak nasz odrębny. My słowiańskiego, oni coś skandynawskiego mają, co zupełnie różne, aleśmy bliżsi sobie niż Włoch Hiszpanowi. Pieśni włoskich nasłuchał się w kręgu Liny Frepa. Pieśni hiszpańskie poznawał dziękuję, obdarzona została talentami. Ze współredagowanej przez Oskara Kolberga encyklopedii Orgelbranta można się dowiedzieć, że nie tylko nadzwyczajną miała zdolność do języków, ale i zadziwiającą łatwość i pojętność w rysunku. Zrazu ojciec chciał w niej mieć pianistkę i daleko ją w grze na fortepianie posunął. Uczyła się u Lista, następnie u Chopina, a kompozycji u Antoniego Rajchy. Później rozwinął się jej talent śpiewu i prędko doszedł do dojrzałości. Była córką słynnego Manuela Garcia i młodszą siostrą równie słynnej Marii Malibran. Chopina porywała temperamentem i, by tak rzec, hiszpańskością. Podziwiał jej, jak to określił, południową naturę. No i oczywiście

jej śpiew, niezwykły. Mogła swoim głosem objąć 3 oktawy i więcej. Tuż po jej wyjeździe z Noaon informował swoich w Warszawie. Wiardowa, jak przez wasze miasto przejeżdżać będzie, jechała na koncerty do Petersburga, mówiła mi, że was odwiedzi. Śpiewała mnie tu swojej kompozycji hiszpański śpiew. Obiecała, że go wam zaśpiewa. Bardzo to lubię i wątpię, żeby coś piękniejszego w tym rodzaju słyszeć albo pomyśleć można. Ten śpiew was ze mną połączy. Z wielkim uniesieniem zawsze go słuchałem. Niezwykłość zjawiska, któremu na imię Paulina Viardot Garcia w sposób bliski karykaturze, ale dający o tej wyjątkowości wyobrażenie, opisał Henryk Heine. Nie jest ona słowikiem. Czytamy w jego korespondencji z Paryża z końca roku 1944. Słowikiem, który posiada jedynie wrodzony talent swego gatunku i dar wiosennego łkania i trylowania. Nie jest też różą, gdyż jest brzydka, ale tym rodzajem brzydoty, która jest szlachetna i która entuzjazmuje i zachwyca naszego wielkiego malarza Lwów Delacroix. Otóż w niektórych momentach swej namiętnej interpretacji śpiewaczka otwiera szeroko swoje wielkie usta, pokazując oślepiająco białe zęby i straszno słodki uśmiech. Trudno może uwierzyć, ale Chopin słuchał jej, jak to określił, z uniesieniem. Porywało go piękno głosu i owa niezwyczajna ekspresja. Ekspresja południowa, zrodzona w kręgu śródziemnomorskim. A ten krąg kultury i ekspresji od czasu do czasu wciągał go z siłą nieodpartą. Zdarzyło się to także tego lata, o którym mowa. Oprócz nowych mazurków i pieśni przyniosło Barcarolę, utwór odurzający pięknem brzmienia i porywający kipiącą żarem ekspresją. Rzecz to może przypadkowa, a może i nie. Ostatniego z 3 mazurków op. 59 skomponowanego w tonacji fis-moll zakończył Chopin przejściem w jasne fis-dur.

Tak Poloneza Azur op. 53 Fryderyka Chopina grali. Artur Rubinstein. Nagranie z 6 lutego 1935 roku z londyńskiego trzeciego studia przy Abbey Road. Maurizio Pollini. Nagranie z Wielkiej Sali Musikverein w Wiedniu z listopada 1975 roku. Marta Archerich. Nagranie zarejestrowane w Monachium w styczniu 1967 roku. Egon Petri. Nagranie z 19 czerwca 1945 roku. Piotr Anderszewski. Nagranie dokonane w czerwcu 2003 roku w londyńskich Earl Lindhardt Studios. I ponownie Artur Rubinstein. Polonez Azdur zagrany na bis po koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie 22 lutego 1960 roku. Koncercie inaugurującym szósty konkurs chopinowski. Jako dopełnienie naszych dzisiejszych peregrynacji poprzez utwory Fryderyka Chopina zapraszam do wysłuchania Fantazji F-moll op. 49 i Trzech écossaises op. pośmiertne 72.

0: Fantazje F-moll op. 49 oraz 3 écossaises op. pośmiertne 72 Chopina grał urodzony w 1884 roku Raul Koczalski. Żegna Państwa mówiący te słowa Maciej Grzybowski.
1: Literatura czasów Chopina.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem dziś jesteśmy we dwóch dla Państwa, dla słuchaczy Radia Chopin. Jest ze mną Adam Wideman.
3: Dzień dobry.
2: Ja się nazywam Jan Kantyzienko i dziś postaramy się Państwu opowiedzieć albo ze sobą przy Państwu porozmawiać o wielkiej książce, wielkiej powieści. Dosłownie wielkiej, bo to jest objętość 8 ksiąg, czyli kilkuset stron w najnowszym polskim wydaniu.
3: Ponad 500.
2: Ponad 500 stron. No, to jest kawał książki. Ten rozmiar jest wprost proporcjonalny do sławy autora. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Goethem.
3: Goethe stał się tak wielki, że zniszczył całą literaturę niemiecką, jak twierdził Thomas Bernhard.
2: Mowa o latach nauki Wilhelma Meistra, czyli książce, która w wielu opracowaniach jest wymieniana jako taki modelowy przykład czegoś, co później krytyka literacka nazywała Bildungsroman, czyli powieścią o kształtowaniu się.
3: Otóż to, albo Entwicklungsroman, powieścią o rozwoju. No i od razu mam do ciebie dwa pytania.
2: Aha.
3: Czy ta powieść jest rzeczywiście tak wielka, jak się ją uważa, twoim zdaniem? A po drugie, czy rzeczywiście bohater podlega jakiemukolwiek dojrzewaniu, edukacji, rozwojowi? Bo mnie się wydaje, że nie.
2: Czy ona jest wielka? No to wszystko jest relatywne bardzo, więc te wielkości też bywają relatywne. Bez wątpienia ona pozwala na pewno w bardzo interesujący dla czytelnika, czytelniczki sposób zanurzyć się w motywy, konteksty i wyobrażenia bardzo charakterystyczne dla epoki, w której powstała. Bez wątpienia może nie jest jakimś wglądem w bardzo czułe i bardzo autentyczne przeżywanie świata, ale to ona sama w sobie tematyzuje, bo to jest powieść, powiedzmy już teraz, o teatrze, o sztuczności, o odgrywaniu pewnych rzeczy, o scenografiach, o rolach, niekoniecznie o prawdziwych ludziach. Powiedzmy, że o artystach. I w tym sensie jest wielka, o ile mieści w sobie naprawdę bardzo, wydaje mi się, kluczowe konteksty dla tego czasu burzy i naporu, tak?
3: W zasadzie burza i napór, ale moim zdaniem jest to powieść jeszcze wciąż oświeceniowa, o czym świadczy mnóstwo elementów. W przeciwieństwie do poprzedniej powieści Goethego, czyli Cierpienia młodego Wertera, to jest pierwsza powieść romantyczna. No, moim zdaniem absolutne arcydzieło. Natomiast lata nauki Wilhelma Meistra arcydziełem nie są, przy czym no nie są z ciekawego powodu. Mianowicie Goethe nie miał całościowego pomysłu na tę powieść. Forma całości kształtowała się w miarę pisania. Ciekawym aspektem jest sama Księga Szósta, co do której są wątpliwości, czy Goethe jest jej autorem, czy tylko ją włączył do tej całości. Ona w ogóle do reszty nie pasuje.
2: Mowa o wyznaniach pięknej duszy.
3: Pięknej duszy, tak. No takiej w zasadzie, powiedzmy, dewotki. Cała reszta towarzystwa, która w tej powieści występuje, no to raczej są z niemieckim odchyleniem, a libertyni.
2: To jest opowieść o trupie teatralnej. Zgadzam się z tym, że ten brak idei, która by przyświecała całości tej powieści, on jest odczuwalny i to może być irytujące, ale to może też nadawać pewnego rodzaju lekkości w odbiorze, bo faktycznie czyta się to trochę tak, jakby oglądało się taki codzienny serial, gdzie bohaterowie już trochę są, można powiedzieć, przesyceni tym, co mogłoby ich spotkać, a dalej idą przez czas, idą przez swoje losy. Akcja kieruje tutaj, wydaje mi się, tym czasem. Tej akcji jest tu bardzo wiele.
3: Kiedyś stwierdziłem, że ta powieść ma strukturę telenoweli. Przy czym, no, jeśli chodzi o akcję, to też jest ciekawa sprawa. W zasadzie niewiele się wydarza. Nie mamy do czynienia z jakimś bogactwem dynamicznych scen. Bardzo dużo jest natomiast takiego zwykłego dziania się. bohaterowie wygłaszają wielostronicowe tyrady. Jest to w zasadzie powieść bardzo statyczna, a wydarzenia następują jak gdyby pomiędzy rozdziałami. Wspomniałeś, że jest to powieść teatralna. Tak było w pierwotnym zamyśle Goethego, żeby to była powieść teatralna. Bohater główny, czyli Wilhelm, porzuca trupę teatralną dla grupy arystokratów dość podejrzanych. I to jemu się wydaje takim jakościowym skokiem w życiu, ponieważ uprzednio stwierdza, że od tego teatru tam się nic nie nauczył. Ale czy ten skok jest rzeczywiście pozytywny, to ja nie wiem.
2: Tak ironizował w recenzji tej powieści przytaczany w posłowiu autorstwa Wojciecha Kunickiego. Tutaj przypomnijmy, autorami przekładu są Wojciech Kunicki i Ewa Szymani. I właśnie autor posłowia Wojciech Kunicki przytacza recenzję Nowalisa, który pisze o tej powieści, że jest to wyprawa po dyplom szlachecki.
3: Tak, to jest właściwie powieść o awansie społecznym.
2: No tak, ale w tym sensie te napięcia pomiędzy stanami, musisz przyznać, są tutaj cenne z punktu widzenia współczesnego czytelnika, bo jednak, żeby jakoś zdać sobie sprawę z tego oka, którym Wilhelm Meister, tak, główny bohater, przygląda się arystokratom i jak te pragnienia, które na skutek tych obserwacji przekuwa potem na budowanie ról teatralnych, uwznioślanie siebie poprzez odgrywanie szlachetnych i jednoczących, wychodzących z takiej motywacji integracji społecznej, tak można by powiedzieć,

0: jakichś czynów, które chce prezentować niemieckiej publiczności, no to jest może grubo ciosana idea, ale taka bardzo wydaje się aktualna dla Niemiec, które są jeszcze wtedy rozbite na księstwa, dla Niemiec, które nie mają jeszcze teatru narodowego. Tu myśl o tym teatrze narodowym jest przemycona, w ogóle bardzo dużo jest takiej teorii sztuki tutaj, w tej powieści.
1: To prawda, przy czym jednocześnie no, teatr nie jest przedstawiony w bardzo pozytywnym świetle. No choćby sam fakt, że dopiero trzeba aktorów zaznajamiać z postacią Szekspira, której zresztą sam Wilhelm początkowo nie zna, no, ale bardzo szybko się uczy, bo jest to człowiek w zasadzie od razu gotowy. On się bardzo niewiele zmienia, natomiast szybko przyswaja sobie różne nowe idee. Zresztą Goethe w młodości również tego typu reżyserią teatralną się trudnił. Teatr staje się dla bohatera jednak źródłem wielkiego rozczarowania, ponieważ on ma tendencję do przywództwa. Zresztą samo nazwisko o tym świadczy, majster, czyli mistrz. No ale też mistrz w znaczeniu rzemieślnik. On właśnie nie ma tego pochodzenia arystokratycznego i chciałby to swoje znaczenie podkreślić poprzez panowanie nad tą trupą teatralną.
0: Sytuacja, w której ta trupa się zawiązuje, to jest moment, w którym Wilhelm po takim epizodzie miłosnym, kiedy jego serce jest złamane przez rzekomą niewierność kochanki, która jest aktorką miejscowego teatru, on wyposażony w listy polecające, kasetę pieniędzy i kilka interesów do załatwienia, jest wysyłany przez swoją rodzinę w taką podróż po kraju.
1: No i oczywiście oszukuje tego
0: oczywiście,
1: ojca.
0: Pierwsze, przeniewierza się.
1: Co do tego jego złamanego serca, to też można mieć wątpliwości, bo być może po prostu ta bohaterka, no, wydała mu się w końcu nieciekawa.
0: Niewiele też o niej wiemy, bo on głównie przy niej siedzi i peroruje o sobie.
1: I peroruje, tak. A ona właśnie przysypia tak, jej tak, służąca. Tak.
0: Także ironia jest tutaj obecna od pierwszej strony.
1: Ale pamiętajmy, że jego perory dotyczą teatru kukiełkowego. To również młody Goethe się tym zajmował. Metafora teatru kukiełkowego wydaje mi się bardzo ważna dla tej książki, ponieważ najpierw właśnie majster zajmuje się tym problematem teoretycznie, a później zaczyna go wprowadzać w praktyce już z żywymi ludźmi, traktując ich najpierw jak te kukiełki, a później stając się kukiełką w ich rękach. I to sprawia, że forma tej powieści jakoś się scala, bo to zakończenie, o którym już wspomnieliśmy, kiedy on się dostaje do tej grupy arystokratów, no i w końcu z sukcesem zabiega o rękę Natalii.
0: To jest prawdziwie oświeceniowe zakończenie. Małżeństwo.
1: Siostra księżnej. Małżeństwo. Zresztą dwa małżeństwa. To jest takie akurat charakterystyczne dla komedii romantycznej. Mhm. Obecnie stosowany chwyt, czyli Wilhelm najpierw usiłuje się ożenić z inną szlachcianką, która się jemu nie podoba, on się jej nie podoba, no ale z rozsądku już są bliscy tego małżeństwa, po czym następuje nagły zwrot akcji i możliwe szczęśliwe zakończenie.

0: Powiedzieliśmy o tym bohaterze, Wilhelmie Majstrze, w kontekście pewnego awansu, którego dokonuje, w kontekście różnych jego aspiracji. Ale może to jest dobry moment, żeby zapytać, czy sednem tej książki jest jej bohater. Bo w korespondencji między Goethem a Schillerem, który towarzyszył powstawaniu tej książki, czytał ją w...
1: No, był tak zwanym akuszerem.
0: Zgadza się, był akuszerem i sparring partnerem Goethego. Przytoczony właśnie przez Wojciecha Kunickiego w posłowiu, Schiller pisze w liście do Goethego tak: to należy do cech osobliwych pańskiej powieści, że ona nie ma i nie potrzebuje żadnych takich najważniejszych osób. Wszystko dzieje się w związku z nim i wokół niego, ale właściwie nie z jego powodu. Właśnie dlatego, że rzeczy otaczające go przedstawiają i wyrażają energię, on zaś tylko plastyczność.
1: No, Schiller ma świętą rację tutaj, gdyż Wilhelm Meister jest idealnym oportunistą. On się dostosowuje do sytuacji, w którą wpada, bo przecież również tej trupy teatralnej on nie poszukuje aktywnie, tylko wpada do karczmy i tam akurat rozgaszczają się aktorzy. Nagle zyskuje nad nimi pewną władzę. I tam bardzo ważnym aspektem jest rywalizacja między nim i panem Meliną. Pan Melina jest rozsądnym dyrektorem teatru, który chciałby rzeczywiście, żeby ten teatr wznieść na wyższy poziom. Natomiast sam Wilhelm ma niesłychane ambicje i chce zapanować nad tą grupą ludzką. Tutaj raczej chyba o to chodzi, co zresztą ma opłakane w końcu skutki, bo w związku z decyzją Wilhelma trupa zostaje okradziona w lesie i traci cały swój dorobek. Później musi niestety, ale oddawać się prostytucji. To też jest dość ważny aspekt teatru w oczach Goethego.
0: Te momenty takich krótkotrwałych przebłysków piękna tego życia cygańskiego, Goethe tego nie odmawia. On nie jest tutaj takim surowym moralizatorem.
1: On w ogóle nie jest moralizatorem. Jemu w zasadzie to się bardzo podoba. Tylko przedstawiając to dość naturalistycznie, w czasach swoich wywoływał oburzenie krytyków. No dzisiaj może nie oburzenie, ale pewne zdziwienie jak gdyby naturalnością tego trybu życia, tego, że on to opisuje bez żadnej żenady. Zresztą podobnie opisuje też życie arystokracji, bo przecież Wilhelm początkowo jest pocieszycielem dziewczyn porzuconych przez swojego przyjaciela Lotaria. No te dziewczyny uwiedzione i nieszczęśliwe. Prawdę mówiąc, jest to powieść immoralna. Bo właśnie Goethe nie przyjmuje tutaj stanowiska moralisty. Jemu się to wszystko rzeczywiście podoba.
0: To jak w takim razie ten oportunizm tego bohatera ma się do jego zaplecza? No bo można Wilhelma łatwo ocenić jako takiego syna kupca, który korzysta z każdej możliwej okazji i jest dosyć taki niesterowny życiowo. Nie wie do końca, gdzie to życie go zaprowadzi. Nie ma pomysłu na to. Z drugiej strony jednak wydaje się być człowiekiem, w którym jest, no to jest kategoria może jeszcze obca Goethemu i ówczesnym myślom, tak a historycznie ją tutaj zastosujmy, ale jest to człowiek trawiony przez jakiś głęboki kompleks. Kompleks chyba tego swojego stanu.
1: Być może, ale to też jest młody chłopak mający ambicje i chcący zaznać przygód. Oszukując ojca, zdobył pewną sumę pieniędzy. Może te pieniądze wydawać. Zresztą ojciec też umiera w odpowiednim momencie akurat, żeby mu zostawić spadek. Goethe doskonale to wszystko rozgrywa. Doskonale posługuje się śmiercią, ażeby Wilhelm nie doznał jakiegoś tam uszczerbku. Pamiętajmy też o postaci Mignon, która jest uosobieniem poezji, ale jednocześnie dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest osobą niebinarną. Dziewczynka przebrana za chłopca i właściwie niewolnica, własność najpierw Linoskoczka, później odkupiona przez Wilhelma i ona jest traktowana dziwnie przez niego. Z jednej strony z wielką czułością, bo ona przejawia talent poetycki, tęsknotę za Italią, z której ponoć pochodzi. A z drugiej strony, no właśnie jest tą niewolnicą i zarazem osobą drugiej kategorii, ponieważ dziewczynka nieletnia, zakochana w tym swoim właścicielu, w dodatku chłopczyca, w związku z czym, jak sądzę, Goethe musi się jej pozbyć. I uśmierca ją w pewnym momencie, co zresztą daje asumpt do pięknej sceny pogrzebu. I tutaj może zauważmy, że ta scena została umuzyczniona doskonale przez Roberta Schumana w jednym z jego późnych dzieł, Rekwiem dla Mignon.
0: Przy tej okazji a propos fragmentów tego dzieła, które trafiły do jakiejś takiej szerszej świadomości, no to jest słynny wiersz, który mówi Mignon na początku, zdaje się, trzeciej księgi,
1: przetłumaczony
0: przez Adama Mickiewicza. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, przecież umuzycznionym w formie pieśni.

0: Lata minią i w ogóle ta grupa, którą oni stanowią razem z Wilhelmem i z Harfiarzem, czyli brodatym starcem, który jest również chodzącą wrażliwością, który nie za bardzo jest w stanie powiedzieć o winie, która go trapi, natomiast zalewa się łzami i rozsnuwa wokół siebie pieśni, improwizuje na każdy temat, no jest postacią taką jak Ossian oczywiście. I w pewnym sensie oni we trójkę z Wilhelmem, wydaje mi się, że potrafią sami sobie wystarczać. To jest taka grupa, którą trudno jest rozbić. Dopiero na końcu powieści to się dzieje, ale mam wrażenie, że taką gospodarkę emocjonalną tego bohatera, taką gospodarkę emocjonalną w ogóle źródła twórczości, oni gdzieś tam domykają między sobą. Czyli starzec Wilhelm i Mignon to jest taka inspirująca się nawzajem grupa.
1: No to prawda, bo starzec reprezentuje muzykę, taką jak właśnie Goethe uważał, że to jest ideał, czyli piosenka z tekstem. Minią poezję, natomiast Wilhelm zasadniczo teatr, ale tak naprawdę to właśnie władza. To jest człowiek władzy, można powiedzieć noworysz, który nie waha się iść po trupach, jeżeli czegoś bardzo chce. A z drugiej strony jest też bardzo wrażliwym czytelnikiem, reżyserem, dyskutantem. Także no jest to grupa paradoksalna. Minią, póki jest potrzebna, no to świetnie nam ubarwia tę akcję, a później Goethe chętnie się jej pozbywa. I wtedy przechodzimy do sensacyjnej historii owego starca, który okazuje się, no już nie powiem,
0: to nie powiem, może nie, ktoś nie będzie chciał przeczytać ten... Bo może tutaj nie zdradzajmy takich zawiłości właśnie fabularnych, obliczonych na ten szok. On w pewnym momencie, ten nasz bohater, staje w obronie starca i Minią, bo tam się pojawia taka postać imieniem Jarno, która przynosi ze sobą Szekspira, która pokazuje Wilhelmowi tragedię Szekspira. Od tego zaczyna się bardzo długi fragment tej powieści poświęcony przygotowaniom inscenizacji Hamleta i różnorodnym dyskusjom na temat przebiegu akcji tego dramatu, jego sensu, charakterystyk postaci, etc., etc. I Jarno jednocześnie jedną ręką przynosi Szekspira, a drugą ręką mówi bohaterowi: jak ty możesz w towarzystwie tak żenującym, jak jakieś podłe, obojniacze stworzenie i żenujący starzec dalej przebywać? Chodź ze mną do wojsk.
1: Otóż to. No, Jarno jest postacią, można powiedzieć, demoniczną.
0: On szekspirowską, jakiś Jagon.
1: Jakiś Jagon, właśnie z Jagonem się kojarzy. No, zresztą później wprowadza Wilhelma właśnie do tego bractwa wieży, czy jak to tam nazwać, które obecnie jest kojarzone z masonerią. Ale Wilhelm jednak zabiera ze sobą tych swoich dziwaków, tych dwoje dziwaków, co zresztą omal później nie przyprawia o śmierć jego własnego synka, bo starzec okazuje się przesądny. Chyba Nietzsche najlepiej sformułował, że Wilhelm Meister jest pełen zarówno najwyższej piękności, jak i głupiej dziecinady. I no, nie wiem, być może tempo, w jakim Goethe napisał ten utwór, trochę tutaj zaważyło, ale same te jego pomysły z tym, żeby wszyscy byli ze sobą w końcu spokrewnieni, to jest zresztą też takie
0: konwencjonalne,
1: konwencjonalne tak. I telenowelowe. Tak. To powoduje, że no, trudno się czasami powstrzymać od śmiechu. Nie jest to tak do końca powieść poważna, która może być poważnie traktowana. Ale z drugiej strony tych piękności, o których wspominasz, jest tam bardzo wiele, tylko trzeba je wyłuskać.

0: niekonsekwentna powieść, bez takiego pomysłu na obraz rzeczywistości.
1: Czy ja wiem, jest tu pewna wizja świata, tylko może niezgodna z intencją autora, bo on często się wyraża na temat Wilhelma słowami nasz przyjaciel, ale właśnie no, Wilhelm nie jest w gruncie rzeczy dobrym przyjacielem. On jedyne, do czego dojrzewa, to jest ojcostwo. Kiedy zostaje mu przekazany synek właśnie tej kochanki z młodości, no ale to też po kilku latach dopiero. Koleje losu tego dziecka bywają bardzo dramatyczne. Do tego ojcostwa rzeczywiście Wilhelm jakby dojrzewa. I to jest, powiedzmy, że pewne nowum w okresie rodzącego się romantyzmu, kiedy w ogóle zostało odkryte dziecko jako ktoś, kim warto się zajmować, kogo można kochać.
0: Uwznieślona bardzo postać, bo też w opisach imienią innych dzieci czuć już ten rys takiego żywego zaangażowania w wiarę, w dobroć dzieci i taką szczerość ich istnienia.
1: I geniusz dziecięcy.
0: Tak, tak, tak. Dzieci to takie, są artyści. No.
1: To jest też romantyczne odkrycie. Także tutaj mamy no, świat późnooświeceniowy. Z tego co pamiętam, dwukrotnie pojawia się w tej książce słowo fabryka. Także no, już zaczynamy mieć do czynienia właśnie ze światem industrialnym. A z drugiej strony te czułe uczucia, one jeszcze nie dochodzą do głosu w takiej pełni, w odróżnieniu od Wertera. Nie dochodzą do głosu w takiej pełni. Ale widać, jak one się rodzą na podłożu społecznym, które jest bardzo skonwencjonalizowane, bardzo, tak jak mówiłeś, podzielone klasowo. Nie ma w zasadzie przeskoków między tymi klasami, a jeżeli są, no to właśnie na zasadzie sprzedawania się, jakichś kontraktów, pokrewieństwa, o którym ktoś zapomniał, bo tam bardzo często po prostu płodzi się te dzieci, gdzieś się je zostawia i później tam po wielu latach okazuje, że ma się jakieś dziecko albo się go na przykład nie ma.
0: Goethe to pisze jeszcze przed rewolucją francuską. Ta bariera tego stanu, która zaraz zostanie przełamana poprzez ogromny wylew terroru i przemocy, przez bardzo krwawą wojnę domową. Jeszcze jest nieprzekroczona, ale scena, teatr w tej powieści to jest to miejsce spotkania tych dwóch stanów i wzajemnej obserwacji, naśladowania, odgrywania. Czy byś się zgodził z tym, że teatr ma tutaj tę swoją taką, może nieudaną tak naprawdę, wydumaną, że mogłoby coś takiego się zdarzyć, ale jednak jest to w stronę jakiegoś spotkania niemożliwego.
1: Właśnie wydaje mi się, że Goethe traktuje to jako nieudany eksperyment. Próbę uznieślania teatru i próbę zrównania, czy też może zbliżenia artysty i arystokraty, czy też można zbliżenia.

0: Goethe jednak był człowiekiem przeszłości, Beethoven już przyszłości.
1: A z drugiej strony był człowiekiem, który, tak jak powiedziałeś, należąc do poprzedniej epoki, lubiał wyjaśniać, lubiał w taki sposób usystematyzowany jednak opisywać różne zjawiska.
0: Goethe miał rzeczywiście temperament naukowca. Jak wiadomo, zajmował się też geologią, teorią barw. No zresztą botanikiem również był. On miał też temperament jednak mimo wszystko urzędnika. Jego kariera, czy też później kariera jego przyjaciół uzależnionych od niego, to były wszystko właśnie rezultaty rozmaitych dworskich powiązań, co zresztą powoduje, że no, nie jest to do końca dla mnie postać pozytywna. Także tutaj Goethe być może najbardziej się zbliża do takiego momentu. W tej trzeciej części Wilhelm przedostaje się do kręgów arystokratycznych, ale w tym momencie też przestaje być artystą. Co u Goethego nie nastąpiło, bo on jednak w tych kręgach pozostawał przez całe życie. Ale no w zasadzie on bardzo szczerze w osobie Wilhelma przedstawia samego siebie. Te wszystkie własne machinacje dotyczące różnych kolegów po piórze. A co tam znalazłeś?
1: No właśnie szukam teraz na koniec takiego fragmentu, kiedy Wilhelm przemawia do trupy, którą zawładnął, jak słusznie powiedziałeś, i wykłada im swój pogląd na temat klasy arystokratycznej. I mówi tak: szczególna to sprawa, gdy urodzenie wyniesie człowieka na wysokie miejsce w społeczności ludzkiej. Ten, komu odziedziczone bogactwa dają lekkość bytu, ten, kto, jeśli mogę się tak wyrazić, od młodości czuje się otoczony bogatymi atrybutami człowieczeństwa, najczęściej przyzwyczaja się, by dobra te uznawać za pierwsze i największe. Natomiast wartość człowieczeństwa, pięknie wyposażonego przez naturę, nie będzie dlań tak oczywista. Zachowanie dostojnych wobec ludzi niższego stanu, a także ich stosunki wzajemne, zależą od zewnętrznych walorów. Każdy może wystawić na pokaz swój tytuł, rangę, ubiór, ekwipaże, ale nie zasługi. Czyli co? Czyli w takim razie ta wizja jest taka, że teraz ruch jest po stronie mieszczan, to oni muszą sobie na coś zasłużyć, ale nie mogą nikim być sami z siebie.
0: Mogą. To jest zresztą historia dziadka Goethego, który mógł otrzymać tytuł szlachecki, ale go nie wziął, gdyż był zbyt ubogi i jako szlachcic nie mógłby w ramach własnej sfery wydać za mąż córki. Także tutaj ta decyzja Goethego wpłynęła na to, że urodził się sam Goethe, ponieważ córka dziadka wyszła jednak za mąż. No i Goethe w końcu ten tytuł przyjął. Tutaj widzimy, że następowały te rotacje z warstw niższych do wyższych, ale istotnie to Goethe ma tutaj świętą rację, znaczy Wilhelm akurat mówiący, bo przecież w naszych czasach

0: Włosach jest tak samo, tylko że teraz rolę nadrzędną pełni wyłącznie pieniądz, już nie tak zwane urodzenie, tylko no, środki finansowe, jakimi dysponujemy, tylko i wyłącznie. Żadne zasługi nie mają najmniejszego znaczenia na świecie obecnym.
1: No tak, i może tą myślą domkniemy rozmowę o latach nauki Wilhelma Maistra, książce o edukacji, o formowaniu się, ale żeśmy przewrotnie troszkę udowodnili, że chyba nic tutaj na planie tej powieści w wypadku postawy takiej egzystencjalnej tego bohatera się nie zmienia.
0: No i cóż, pozostawiamy to Państwa rozeznaniu. Książka nie jest łatwa w lekturze, ani też przyjemna, ale z drugiej strony zawiera mnóstwo pięknych fragmentów i nie wiem, czy pobudza do refleksji nad światem współczesnym. Być może raczej nad niezmiennością świata i jego reguł. Zarówno reguł formalnych, bo o tym też mówiliśmy, że w gruncie rzeczy rozpoznajemy w latach nauki Wilhelma Maistra no, współczesne formy telewizyjne, jak i właśnie w swoim przejawianiu się różnic międzyludzkich i tego, jak te różnice są no, cały czas podtrzymywane jednak. Nie da się ich znieść.
1: Jest to interesująca książka, pisana z perspektywy kogoś, kto próbuje ten dystans skrócić, a potem znajduje się po drugiej stronie równie długiego dystansu, który będzie musiał teraz podtrzymywać w gruncie
0: rzeczy.
1: I
0: już mu w ogóle na tym skracaniu nie zależy.
1: I kilka świetnych portretów takich postaw ludzkich, bo jednak w tej trupie różne typy ludzkie, myślę, że z dużym talentem są
0: opisane. To prawda, że tam jest kilka przemiłych postaci, które jednak nie dochodzą do głosu, ponieważ właśnie są aktorami, czy też nawet służącymi, co gorsza. A ja rzeczywiście z wielką przyjemnością zawsze witałem ich ponowne pojawienie się tutaj na scenie tej powieści. Bo oni rzeczywiście wnosili nieco ironii, jakiegoś sarkazmu. No ale niestety no, dla Wilhelma nie byli to partnerzy do rozmowy gdzieś tam.
1: Zachęcamy Państwa do spędzenia tych 500 stron z wynurzeniami Wilhelma, którym czasami pomaga, czasami przeszkadza też punkt widzenia innych ludzi. Wydaje mi się ciekawa, ambiwalentna postać. Myśmy dzisiaj o latach nauki Wilhelma Maistra rozmawiali wspólnie z Adamem Widemanem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Kłaniamy się.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kłaniamy się Państwu, słuchaczom Radia Chopin. Ja również, Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.

0: Polskim Radiu Chopin. Weekendowe popuri.
1: Małgorzata Pęcińska, witam Państwa świątecznie. 235 lat temu Sejm Wielki, by ratować suwerenność słabej militarnie skorumpowanej po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, uchwalił konstytucję pionierską w Europie, ustawę zasadniczą, która reformowała ustrój państwa, wzmacniała władzę wykonawczą, ograniczała samowolę magnaterii, dawała nadzieję na naprawę państwa i uchronienie Polski przed ostatecznym rozgrabieniem przez ościenne mocarstwa. Niestety stało się inaczej. Przegrana w 1792 roku wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji ostatecznie pogrzebała wszelkie nadzieje. Konstytucja 3 maja obowiązywała krótko, zaledwie przez 14 miesięcy, ale pozostała wielkim osiągnięciem narodu polskiego, stała się symbolem walki o niepodległość w okresie zaborów. Jak określili to jej twórcy, ostatnią wolą, testamentem gasnącej ojczyzny.

Wiwat Sejm i naród cały, dziś nam nieba żywot dały. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Polonez 3 maja, pieśń powstała na cześć konstytucji, pełna radości i nadziei na odmianę polskiego losu, jak się bardzo szybko okazało, nadziei płonnej. Radosne pieśni towarzyszące nastrojom Polaków w okresie Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 maja były wyrazem patriotyzmu i odbiciem reformatorskich nastrojów, które w czasach zaborów podtrzymywały wiarę w odzyskanie niepodległości. W ten nurt włączyli się najwybitniejsi polscy kompozytorzy epoki i posługując się kulturowym kodem, łatwym do rozszyfrowania przez naród, przemycali te zakazane treści w swoich dziełach, wyprowadzając często cenzurę w pole. Stąd tańce ludowe, polskie, w tym wylansowany wtedy polonez jako symbol polskości. Stąd tematyka w operach nawiązująca do polskiej historii. Wreszcie patriotyczne wątki wplatane w treść spektakli wodewilowych. Dziś w tej świątecznej audycji posłuchamy muzyki polskiej z tamtej epoki, świeckiej i religijnej, bo każda na swój sposób podtrzymywała ducha w narodzie, głębokie przywiązanie do ojczyzny, jej historii, kultury oraz tradycji. W programie m.in. muzyczne fragmenty pierwszego aktu opery Stefaniego Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, Józefa Elsnera, uwertura do opery Leszek Biały, uroczyste Te Deum Karola Kurpińskiego, no ale rozpocznie ten program poprzedzone adagiem Rondeau à la Polonaise op. 9 Franciszka Lesla. Lessel, jak wiadomo, był uczniem samego Józefa Haydna, co jest informacją istotną nie tylko w kontekście stylu zaczerpniętego z najlepszego wiedeńskiego źródła, lecz także jakości kompozytorskiego rzemiosła, wyróżniającej Lesla spośród wielu innych polskich przedstawicieli epoki. Znamy dobrze jego koncert fortepianowy C-dur, uważany za najlepsze dzieło w tym gatunku przed Chopinem. Znamy znakomite jego sekstety na instrumenty dęte, bliskie wzorów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ale i ta dwuczęściowa kompozycja na fortepian i orkiestrę jest świadectwem bardzo dobrej kompozytorskiej roboty. Powstała w roku 1807, a więc 3 lata przed narodzinami Chopina. I przez pewną analogię poprzedzenia koncertowego poloneza powolną częścią, tu adagiem,

bywa uważana za rodzaj prototypu chopinowskiego andante spianato i wielkiego poloneza S-dur. No, z pewnością trochę na wyrost, ale niewątpliwie mieści się w ramach takiego paradygmatu. Na wyrost, bo Chopinowi, zwłaszcza w sztuce stylizacji polskich tańców, dorównać nie sposób. Polonez S-dur jest wzorem mistrzowskim, a powiązanie go z niesamowitym, kontrastowym w ujęciu poetyckim andante spianato pomysłem o wyjątkowej oryginalności. Polonezowe rondo Lesla mieści się niewątpliwie w tradycji gatunku, a to, na co warto zwrócić uwagę, to obramowanie orkiestrowymi ritornelami, które pobrzmiewają rasową symfoniką wytrawnego twórcy. Posłuchajmy o to Adagio i Ronda la Polonaise opus 9 Franciszka Lesla. Przy pianoforte Viviana Sofronicki gra z zespołem instrumentów dawnych warszawskiej opery kameralnej, muzyce antique Collegium Varsoviense pod dyrekcją Tadeusza Karolaka.

Adagio e rondo alla polonaise opus 9, dedykowane Józefinie Czartoryskiej, jedna z nielicznych zachowanych kompozycji Franciszka Lesla na fortepian i orkiestrę, zabrzmiało w wykonaniu pianistki Viviany Sofronickiej i zespołu instrumentów dawnych warszawskiej opery kameralnej Muzyce Antique Collegium Varsoviense pod dyrekcją Tadeusza Karolaka. A więc polonez, taniec, który zawrotną karierę na salonach rozpoczynał właśnie w tamtych czasach, przybierając najprzeróżniejsze stylizowane formy, by osiągnąć artystyczne apogeum w twórczości Fryderyka Chopina. Polonez też jest głównym ogniwem symfonicznej uwertury Józefa Elsnera do oper. Sam był cenionym w tamtym czasie kompozytorem. Jego muzyka wyrasta jeszcze z epoki klasycznej, ale pojawiają się już w niej wyraźne symptomy nadchodzącego romantyzmu. W dorobku miał Elsner dzieła religijne, znakomite msze, symfoniczne, fortepianowe, także ponad 30 oper, w tym tę, z której uwertury posłuchamy, Leszek Biały. Nas dziś w kontekście układu świątecznego programu interesuje jej aspekt historyczny. Opera komiczna do libretta Ludwika Adama Dmuszewskiego, bardzo popularna ze względu na te polskie wątki historyczne i pojawiające się w partyturze polskie tańce ludowe, mazury i polonezy. Opowiada o przygodach księcia Leszka, łącząc wątki miłosne, polityczne z elementami fantastycznymi i czarami, stąd też podtytuł Czarownica z Łysej Góry. Słuchamy uwertury do tej opery Józefa Elsnera w opracowaniu Grzegorza Fittelberga. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej imienia

Czarodziejska opera Józefa Elsnera Leszek Biały, czyli Czarownica z Łysej Góry. Opera komiczna o przygodach tego krakowskiego księcia, który próbował scalić rozbity dzielnicowo kraj. Łączy wątki miłosne, polityczne z elementami fantastyki. No a to była opracowana przez Grzegorza Wittelberga uwertura do Leszka Białego z wyraźnym motywem poloneza. Pod dyrekcją Bogusława Dawidowa grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera. Dziś dzień świąteczny, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która pozostaje w naszej świadomości wielkim osiągnięciem narodu polskiego, symbolem walki o niepodległość. Stąd ta okolicznościowa muzyka z tamtych czasów, świecka, ale też religijna, ważny w tej patriotycznej walce oręż. Przed nami wspaniałe dzieło oratoryjnej muzyki polskiej XIX wieku, Te Deum Karola Kurpińskiego. No, okoliczności, w jakich powstało, odsyłają do tych ponurych wydarzeń historycznych z czasów zaborów, zniewolenia polskiej sztuki, wprzęganej w służbę obcym najeźdźcom. Oto w 1829 roku, po śmierci cesarza Rosji Aleksandra I, który był zarazem królem polskim, w Królestwie Kongresowym jego następcą został Mikołaj I z dynastii Romanowów. Prorosyjskie władze postanowiły w Warszawie zorganizować koronacyjną fetę. Zlecono trzem wybitnym kompozytorom polskim napisanie stosownych do rangi uroczystości dzieł oratoryjnych, które miały te uroczystości uświetnić. To był Józef Elsner, działający wówczas w Warszawie Włoch Karol Soliwa i Karol Kurpiński. Trzy dzieła, jakie miały rozbrzmiewać podczas tej cesarskiej koronacji, to msza uroczysta, Veni Creator i Te Deum. Zwołano zebranie, obwieszczono muzykom ich zadania, a ponieważ jednak zabrakło w nich entuzjazmu do podjęcia wyzwania, zarządzono losowanie i w wyniku losowania to Kurpińskiemu przypadło Te Deum. Okoliczność, no cóż, ponura. Ale dzieje muzyki polskiej pełne są takich sytuacji, gdy mimo przymusu, mimo niechęci do narzucanych zadań artystycznych, potrafili się oni z tego doskonale wywiązać, abstrahować od tego, co straszne, co przyziemne i wznieść na wyżyny swego talentu. Tak też się stało w tym przypadku. Powstało dzieło napisane z wielkim rozmachem, niezawodną inwencją, której Kurpińskiemu nigdy nie brakowało. Efektowne i w rozwiązaniach wokalnych, i w łączeniu głosów z bogato brzmiącą orkiestrą symfoniczną. Te Deum na 6 solistów, 4-głosowy chór i orkiestrę. No i ono u nas dziś. Świątecznie. W partiach solowych Dorota Radomska i Maria Mitrosz soprany, Elżbieta Pańko alt, Ryszard Minkiewicz tenor, Piotr Kusiewicz także tenor, Janusz Borowicz bas, a także zespoły, chór Polskiego Radia i Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Krakowie, całość pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.

Te Deum Laudamus, Ciebie, Boga, wysławiamy. Hymn modlitewny z czasów wczesnochrześcijańskich, wielokrotnie podejmowany i opracowywany przez kompozytorów

różnych epok. Tak wspaniale rozbrzmiewa w tym uroczystym dziele oratoryjnym Karola Kurpińskiego, wybitnego polskiego kompozytora późnego klasycyzmu. Skomponował Tedeum wbrew woli, z rozkazu zaborczych władz na uroczystości koronacyjne cesarza Mikołaja I w 1829 roku, ale mimo niechęci do zadania i okoliczności dał w nim wyraz wielkiego talentu i dzięki temu możemy dziś je podziwiać. Nagrania, którego słuchaliśmy, dokonali soliści Dorota Radomska i Maria Mitrosz soprany, Elżbieta Pańko alt, Ryszard Minkiewicz i Piotr Kusiewicz tenory, Janusz Borowicz bas, a także zespoły, chór Polskiego Radia i Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Krakowie, całość pod dyrekcją Wojciecha Czepiela. Muzyka z czasów Konstytucji 3 maja, religijna i świecka, tworzona przez wybitnych polskich kompozytorów dla pokrzepienia serc, jak już wspominałam, pełna polskich symboli przejawiających się przede wszystkim w melodiach, w rytmach polskich tańców ludowych, no ale też w tematyce nawiązującej do polskiej historii, krzewiącej treści patriotyczne nie tylko w operach, lecz także popularnych wtedy spektaklach wodewilowych. No i teraz czeka Państwa jeden z takich ważnych w polskiej historii muzyki scenicznej przykładów. Nazywany pierwszą polską operą narodową, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego. Czasy tuż przed insurekcją kościuszkowską, stąd obok najbardziej wciągających wątków miłosnych, komediowych, te ludowe zaczerpnięte z tradycji polskiego folkloru, no i oczywiście w podtekście polityczne, nawołujące do zgody, do narodowej jedności. Treść opiera się na sporze, na intrygach i ostatecznym pogodzeniu zwaśnionych stron tytułowych krakowiaków, krakowskich chłopów i przybyszów z gór o względy dziewczyn, no ale też o pracę i gospodarowanie ziemią w okolicach Krakowa. Basia, córka młynarza, kocha krakowiaka Stacha, ale jej macocha Dorota chce ją wydać za bogatego górala Bryndasa. Cudem w tej operze było użycie nowoczesnej techniki, która dla nieświadomych bohaterów wyglądała jak zjawisko nadprzyrodzone. Całą mistyfikację zorganizował student Bardos, postać symbolizująca oświeceniową naukę i spryt. Wykorzystał urządzenie do wytwarzania ładunków elektrostatycznych, rozciągnął drut miedziany przez drogę, na której starli się zwaśnieni bohaterowie. Efekt muśnięcia prądem niewidzialną siłą tak ich przeraził, że uznali to za znak od Boga, by zaprzestać walki. No a morał jest taki ważny, oświeceniowy, że rozum i wiedza mogą służyć zapobieganiu konfliktom i godzeniu ludzi. Jakże to aktualne. No i tak się właśnie stało. Opowieść kończy się happy endem. Basia wychodzi za Stacha, krakowiacy i górale dochodzą do porozumienia, co jest tu metaforą podkreślającą narodową jedność. Krakowiacy i górale to śpiewogra, więc muzyka z mówionymi dialogami. A ja dziś dla Państwa wypreparowałam z pierwszego aktu samą czystą muzykę, niezwykle sugestywną w kontekście kulturowych barw zwaśnionych stron, bo to przede wszystkim polskie tańce. A zabrzmią po kolei. Uwertura, duetto Stacha i Jonka, Co stedy, Arietta Basi, Mospanie, aria Doroty, Polakka rzadko widać, Krakowiak Jonka, Oj dada, chóry Zosiu Ach, duetto Basi i Stacha, Raz na pniu, chór górali, My mieszkańcy, Mazur góralski, Prozno Kaśka, Górale, Mazur Jonka, Kiej się kobieta i finale Wnet poznałem. Śpiewają Jonek, Basia, Dorota, Stach, Morgal, Świstos, Bardos, Bryndas i chóry, a na koniec chór krakowiaków Nuze bracia. Oto obsada solistów. Dorota, Lenka Caforkowa, sopran, Basia Natalia Rubiś, sopran, Stach, Krystian Adam, tenor, Jonek, Wacław Ciżek, tenor, Bryndas, Jan Martinik, bas, Bardos, Tomasz Kral, baryton oraz zespoły, Collegium Vocale i Collegium 1704. Całość pod dyrekcją

blanche, je sais, au thé, gosache. Ale cicho, co spod gori?

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale. Pierwsza polska opera narodowa, a precyzyjniej śpiewogra do libretta Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego. Wybitny przykład teatru oświeceniowego, który łączył rozrywkę z edukacją patriotyczną. Bo to nie tylko egzemplifikacja powiedzenia zgoda buduje, ale też nasycenie folklorem, melodiami i rytmami polskich tańców, polonezów, mazurów, krakowiaków. Słuchaliśmy muzyki wybranej z pierwszego aktu, a były to uwertura, duet to Stacha i Jonka, Co stedy, Arietta Basi, Mospanie, aria Doroty, Polakka rzadko widać, Krakowiak Jonka, Oj dada, chóry, Zosiu Ach, duet to Basi i Stacha, Raz na pniu, chór górali, My mieszkańcy, mazur góralski, Prozno Kaśka, górale, mazur Jonka, Kiej się kobieta i finale, Wnet poznałem, a zamyka całość chór krakowiaków Nuze Bracia. Wystąpili Dorota, Lenka Cafurkowa, sopran, Basia, Natalia Rubiś, sopran, Stach, Krystian Adam, tenor, Jonek, Wacław Czyżek, tenor, Bryndas Jan Martinik, bas, Bardos Tomasz Kral, baryton oraz zespoły Kolegium Wokale i Kolegium 1704, całość pod dyrekcją Wacława Luksa. Muzyka czasów, gdy powstała Konstytucja 3 maja. Także tych późniejszych, dla których to wielki, audycję zrealizował i ja, Małgorzata Pęcińska. Miłego świętowania. Do usłyszenia.

0: zygzakiem po muzyce.
1: Dzień dobry. W imieniu Polskiego Radia Chopin zaprasza Państwa w podróż Danuta Gwizdaranka. Oczywiście w podróż muzyczną i to w bardzo dobrym towarzystwie, bo Feliksa Mendelssohna. Przemieścimy się trochę zygzakiem po Europie i posłuchamy symfonicznych postów, oczywiście zgodnych z mediami z pierwszej połowy XIX wieku. Nim wyruszymy w tę podróż, krótki rzut oka na historię. Bo muzyk to przecież zawód wędrowny, od samego początku. Muzycy wędrowali w poszukiwaniu patronów, mecenasów, a potem jeździli tam, gdzie mogli liczyć na publiczność, na słuchaczy. Jeszcze w XVIII wieku, jeśli kompozytor wybierał się w podróż, to na ogół w poszukiwaniu posady, jak Mozart czy Salieri, albo na naukę, jak Beethoven. Z nastaniem XIX wieku pojawia się jednak coś nowego, czy raczej ktoś nowy, nowy typ muzyka, bo kompozytor z wyboru, zazwyczaj mężczyzna z zamożnego domu, który jeździ, bo chce, a nawet bardziej, bo może, bo jego rodziny na to stać. I te podróże stają się dla niego natchnieniem. Bo przecież muzyka przestaje być w tym czasie dodatkiem niezbędnym do ceremonii religijnych i dworskich. Staje się sztuką. Jeszcze jest rozrywką, ale przede wszystkim sztuką. Owocem natchnienia, wyrazem niepospolitego talentu i wielkich umiejętności kompozytora, który przestaje być rzemieślnikiem, dostawcą muzycznych towarów dostosowanych do potrzeb zamawiających, a staje się twórcą. To brzmi już bardzo dumnie. Twórcą dzieł sztuki. Jak chociażby Felix Mendelssohn. Urodził się w 1809 roku w bankierskiej rodzinie, ale jako wnuk wybitnego filozofa. Od 8 roku życia uczył się harmonii, kontrapunktu, a także innych podstaw kompozycji. Musiał te umiejętności nieźle przyswoić, skoro w maju 825 roku, gdy wybrał się z ojcem do Paryża, to Luigi Cherubini, z reguły krytycznie odnoszący się do cudzej twórczości, miał powiedzieć o 14-latku tak. Ten chłopiec jest niezwykle utalentowany. Będzie sobie dobrze radził. Już sobie dobrze radzi. W ustach dyrektora paryskiego konserwatorium słowa te brzmiały jak pasowanie na kompozytora. W tym samym 1825 roku rodzina Mendelssohnów nabyła pałac w Berlinie. Oczywiście z reprezentacyjną salą nadającą się na bale i koncerty. Organizowano więc takie koncerty co 2 tygodnie od 14 do 16. I tutaj właśnie, niedługo po przeprowadzce, po raz pierwszy wykonano najsławniejszy utwór kameralny Mendelssohna, oktet smyczkowy Es-dur.

Minęły 4 lata i w kwietniu 1829 roku Felix Mendelssohn wybrał się do Londynu. Miał 20 lat, a to była podróż wyraźnie zawodowa.

W maju wystąpił przed angielską publicznością w czasie jednego z koncertów Philharmonic Society jako pianista, kompozytor i dyrygent. Potem miał kolejne koncerty i kolejne sukcesy. Szybko stał się ulubieńcem londyńskiej publiczności. Ale nie trwało to długo, bo pod koniec czerwca wszyscy wyjechali do swoich dóbr na prowincji i żaden muzyk nie miał już czego szukać w Londynie. Więc razem z towarzyszącym mu przyjacielem Karlem Klingemanem Mendelssohn zrobił sobie wycieczkę do Szkocji. Udali się na wyspę Staffa w archipelagu Hebrydy i zwiedzili grotę Fingala. To była tak wielka atrakcja turystyczna już wtedy, że pewien angielski poeta, odwiedzając ją 4 lata później, skarżył się, że nie był w stanie niczego przeżyć, bo taki był tłum ludzi. Chciałoby się rzec, overturyzmus z czasów Chopina. Mendelssohn najwyraźniej jednak potrafił sobie z tym poradzić, albo tego dnia z powodu pogody ludzi nie było za dużo i już wkrótce wysłał do rodziny w Berlinie list, pisząc w nim tak. Abyście zrozumieli, jak niezwykle silne wrażenie wywarły na mnie Hebrydy, przesyłam wam coś, co zrodziło się tam w mojej głowie. A zrodziła się w jego głowie uwertura znana nam dzisiaj jako Hebrydy. Jak widać, chęć dzielenia się wrażeniami z podróży mamy od pokoleń we krwi. I oto symfoniczna pamiątka z wyprawy Mendelssohna na szkockie Hebrydy. Symfoniczny post, skomponowany oczywiście w formie sonatowej, jakżeby inaczej. Najpierw temat liryczny, oddający moc i oszałamiający urok groty. 11 metrów wysokości, 60 metrów głębokości, a do tego czarne, bazaltowe kolumny. Potem kontrastujący drugi temat, mający oddać ruch morza i głębiące się fale. Bo podobno Mendelssohn natrafił wtedy na sztorm. Na instrumentach z epoki Mendelssohna gra zespół The London Classical Players, dyrygowany przez Rogera Norringtona.

The London Classical Players zagrali hebrydy Feliksa Mendelssohna. Miał ktoś z Państwa skojarzenia z Wagnerem, z Holendrem Tułaczem? Proszę się nie dziwić. Wagner dobrze wiedział, kogo warto naśladować. A że potem o nim źle pisał i mówił, no cóż, to też nic nadzwyczajnego. Oczywiście, Mendelssohn do Szkocji nie doleciał, lecz dojechał, jadąc wolno i mając przy tej okazji szansę podziwiania krajobrazu. Dotarł też do Edynburga i tam 30 lipca odwiedził ruiny kaplicy w pałacu Holyrood. Tam zaś doznał pierwszej inspiracji do jeszcze jednej ruiny, zniszczone, a czyste niebo wlewa się do środka. Myślę, że znalazłem tam początek mojej symfonii szkockiej. I do tego listu Felix dołączył kartkę z zapisanymi pierwszymi taktami tego, co faktycznie miało stać się tematem otwierającym symfonię, która dziś powszechnie zwana jest szkocką. Pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił Edynburg i zamek, w zdecydowanie lepszym stanie niż przed 200 laty. Niestety, poza wrażeniami i wspomnieniami, nic nie zostało, a z wrażenia Mendelssohna zrodziła się genialna symfonia, której pierwszej części zaraz posłuchamy w wykonaniu London Symphony Orchestra pod batutą Antala Doratiego.

London Symphony Orchestra pod batutą Antala Doratiego wykonała kolejny symfoniczny post z podróży Feliksa Mendelssohna, pierwszą z czterech części Symfonii Szkockiej, napisanej prawie dokładnie 200 lat temu. To były czasy, kiedy podróżowało się dyliżansami, po drogach nie przypominających naszych autostrad. Nie było korków, ale za to dziury. Na noclegi zatrzymywano się w zajazdach, często o różnym standardzie i niekoniecznie z możliwością wyboru dwóch, trzech, czterech, pięciu gwiazdek. Mimo to ciekawość przeważała. Jesienią 1829 roku Mendelssohn wrócił.

do rodziny, do Berlina, a już w maju następnego roku wyruszył do Włoch. I co zobaczył? Zaraz to usłyszymy. Póki jeszcze mają Państwo w uszach szkocki krajobraz, słuchamy i porównujemy go z tym włoskim spod lazurowego nieba. Bo podróże kształcą, artystów zaś inspirują. Zagra znowu London Symphony Orchestra, ale teraz dyrygować będzie Włoch. Claudio Abbado.

To była pierwsza część symfonii włoskiej Mendelssohna, owoc jego podróży po Włoszech. Nim posłuchamy jej najbardziej włoskiej części, kolejny rzut oka na podróżne obyczaje naszych przodków. Otóż to była tak zwana Grand Tour, czyli długa podróż edukacyjna, w jaką wysyłano w XVIII i jeszcze w XIX wieku młodych mężczyzn z ówczesnych elit. Początkowo głównie z arystokracji, a potem także bogatego mieszczaństwa, jak Mendelssohnowie. Jej celem było poznawanie świata, sztuki, historii i ludzi, doskonalenie znajomości języków, nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Taki ostatni szlif przed dorosłością i samodzielnością. Młodemu podróżnikowi towarzyszył często nauczyciel lub znajomy, jak Karl Klingemann Mendelssohnowi w Szkocji. Zwiedzano galerie i zabytki, atrakcje krajobrazowe, uczestniczono w życiu towarzyskim lokalnych elit. Takie podróże tworzyły poczucie przynależności do europejskiej kultury, europejskiej wspólnoty, ale zarazem uczyły patrzenia na świat porównawczo. Podróże Mendelssohna zaplanował i opłacił jego ojciec Abraham. Najpierw Anglia i Szkocja, a potem dłuższa wyprawa na południe. Przez Wenecję i Florencję Felix dotarł na początku listopada do Rzymu i tam spędził zimę. Rysował to, co zwróciło jego uwagę. I znowu komponował. W lutym pisał do siostry Fanny. Symfonia włoska robi wielkie postępy. Będzie to najweselszy utwór, jaki kiedykolwiek napisałem, zwłaszcza ostatnia część. Nie znalazłem jeszcze nic na wolną i myślę, że zostawię ją sobie na Neapol. Bo na wiosnę dotrzeć miał do Neapolu. I tak się stało, tyle że efektem tego został finał. Rondo, który wpadł na

London Symphony Orchestra pod batutą, jak żeby inaczej, Włocha Claudio Abbado wykonała finał symfonii włoskiej Feliksa Mendelssohna. To były najsławniejsze, bo muzyczne reminiscencje z wielkiej podróży edukacyjnej Feliksa Mendelssohna. Były jeszcze inne, bo Mendelssohn chętnie i dobrze rysował. Jest więc i rysunkowa kronika z tej podróży, która nie skończyła się we Włoszech, bo stamtąd Mendelssohn udał się przez Szwajcarię do Paryża, gdzie trafił przed Bożym Narodzeniem, a do domu wrócił po 2 latach, latem 1832 roku. Całą tę podróż dokładnie znamy, bo opisał ją szczegółowo w listach. I w odróżnieniu od sieciowych postów, one nie zniknęły. Symfonię włoską Mendelssohn skończył w marcu 1833 roku, po czym zadyrygował jej prawykonaniem w Londynie 13 maja 1833 roku podczas koncertu tego towarzystwa filharmonicznego, które zamówiło u niego symfonię. A przedtem zamówiło u Beethovena symfonię numer 9. Beethovena, który nawiasem mówiąc podróżować bardzo nie lubił, znając ówczesne realia, trudno mu się dziwić. Ale tym bardziej można się cieszyć, że Mendelssohn podróży się nie obawiał. Czerpał z podróżnych doświadczeń inspiracje, a efekty tego sprawiają nam przyjemność do dzisiaj. A oto dzisiaj zadbał Andrzej Szachowski, który audycję wyprawił. W eter, w sieć, proszę sobie wybrać medium. A z Państwem żegna się już Danuta Gwizdalanka, mając nadzieję, że Mendelssohn dostarczył nam wszystkim sporo radości w sezonie wakacyjnych podróży.

Oto nareszcie już ukazuje się świat nowy. Brzmi hymn odrodzenia. Zrazu cichy i słodki, potem coraz szerszy, coraz pełniejszy. Już chwila nadeszła, słychać fanfary, już jeden krok tylko. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej z wędrówek z Karłowiczem, na szlaku jego muzyki, wśród szczytów jego dzieł. Przed mikrofonem Piotr Wojciechowski. Dzisiejszym szczytem będzie pierwsza i jedyna w jego twórczości symfonia, choć nie pierwszy i nie jedyny utwór symfoniczny. Ów otwierający cytat jest fragmentem programu dołączonego przez Mieczysława Karłowicza do tej symfonii, e-moll, opus 7, która otrzymała tytuł Odrodzenie. Nią, symbolicznie, autor zakończył naukę kompozycji w Berlinie u Heinricha Urbana. Symbolicznie, bo pod skrzydłami niemieckiego pedagoga rozpoczął pisanie, ale zakończył ponad pół roku po jego śmierci. Oczywiście jego symfonia i w ogóle jego myślenie o symfonice nie wzięło się z próżni. Znane są powszechnie zarzuty, jakie kierowane były do muzyki Karłowicza, która miała być kopiowaniem niemieckiej szkoły. Poglądy tyleż niesłuszne, co niebezpodstawne. Nie można mówić, że nie wypracował on własnego języka artystycznego, ale nie można też zapomnieć, że właśnie niemiecką symfoniką otaczał się przez wiele lat, śledząc partytury, zapisując w swoich notatkach interesujące go pomysły. Warto w tym względzie sięgnąć do relacji jego przyjaciela, doktora Stanisława Szumowskiego, która brzmi jak symfoniczne credo wobec zastanej tradycji. Warto zauważyć, że z przywołanych kompozytorów wszyscy, poza Chopinem, byli właśnie znaczącymi symfonikami. Mieczysław nie miał sentymentu dla starych mistrzów klasycznych, aż do Beethovena włącznie. Składał należyty hołd ich geniuszowi, uznawał ich znaczenie i wartość dla rozwoju muzyki. Nie sądził jednak, by po wyswobodzeniu muzyki przez romantyków, spęd sztywnego konwencjonalizmu i wzbogaceniu jej przez nowy element emocjonalny, stare dzieła klasyczne mogły wzniecać szczery oddźwięk. W Berlinie zapoznał mnie z broszurą wydaną pod tytułem Mozart Heuchelei, czyli mozartowska obłuda, w której pewien krytyk zwalczał fałszywy kult dla muzyki klasycznej, nie płynący z wewnętrznego odczucia i przekonania, ale jakby zasugerowany przez poprzednie pokolenia. Mieczysław solidaryzował

zdecydował się z tym stanowiskiem. Nie będzie niczym nowym, zdaje się, gdy stwierdzę, że najbardziej cenionymi przez niego mistrzami byli Chopin, Wagner, Czajkowski, ze współczesnych zaś Bruckner i Richard Strauss. Znana jest wyraźna awersja, jaką odczuwał do Brahmsa, a jeszcze bardziej do Berlioza. O Brahmsie twierdził, że był to uroczyście napuszony kontynuator, we własnym przekonaniu, Beethovena. Przesadny pietyzm dla tego ostatniego wyrażał nawet w ten sposób, że niektóre instrumenty dęte notował według starej pisowni przed ich schromatyzowaniem, utrudniając tym czytanie partytur. Berlioza nazywał typowym mózgowcem bez krzty natchnienia. Szumowski wspominał także konkretnie o Brucknerze, do którego świata muzycznego Karłowicz go wprowadził. Od Mieczysława dowiedziałem się w owych czasach o tym kompozytorze. Opowiadał mi o jego dziele, mówił o nim z uznaniem i słuchaliśmy razem jednej jego symfonii. Jakiej? Tego niestety nie wiemy. Wiemy, że w swoich notatkach w tak zwanej książeczce Karłowicza zapisał on fragment ostatniej, 9. symfonii, niedokończonej przez Brucknera. Jednak przed odrodzeniem na pewno jej nie znał, bo na światło dzienne wyszła dopiero na prawykonaniu w 1903 roku w Wiedniu. Wcześniejsza jednak, wydana w 1892, była jak najbardziej możliwa do wglądu, a może i do usłyszenia. Oto druga część 8. symfonii C-moll. Wiedeńskich filharmoników prowadzi Pierre Boulez.

Mam żywsze wspomnienie z wysłuchanego wspólnie z Mieczysławem koncertu w Filharmonii Berlińskiej, na którym inicjował mnie do symfonii Brucknera, wspominał po latach dr Szumowski. Do brucknerowskiej twórczości wracać będziemy nie raz, zarówno pod względem inspiracji dla Karłowicza, jak i zarzutów wtórności, jakie wobec utworów Polaka miewali krytycy. Szumowski w swoich wspomnieniach mówił też o jeszcze jednej ważnej fascynacji symfonicznej Karłowicza. Dokładniej studiował Richarda Strausa. I to jest ogromny temat, który będzie w naszych audycjach wracał jak bumerang. Wróci też zapewne przy kolejnym spotkaniu, gdy o symfonii Odrodzenie rozmawiać będę z ekspertem. O tym jednak później. Ale o samym Straussie warto jeszcze nieco powiedzieć. I choć trudno przyznać, żeby w Odrodzeniu stał się on wzorem dla Karłowicza, czy to formalnym, czy to w kwestii języka kompozytorskiego, to jednak właśnie taką muzyką młody twórca się w owym czasie raczył. Co ciekawe, Szumowski, podobnie jak kolega z klasy kompozytorskiej, Henryk Opieński, był fanatykiem Wagnera i jego muzyki. Obaj, jak to mówili, starali się Karłowicza na tę religię nawrócić, co do pewnego stopnia się im udało. W pełni udać się nie mogło, bo Mieczysław był coraz bardziej przekonany, że słowo nie może więzić muzyki, o czym wspomnieliśmy przy okazji jego twórczości pieśniowej. Strauss miał tu niewątpliwą przewagę. Co więcej, miał też Karłowicz jego zwolenników w otoczeniu. Może nawet w samej osobie Heinricha Urbana. Józef Chomiński sugeruje, że znaczący wpływ na przekonania Polaka mógł mieć sam pedagog, którego syn stał się później jednym z pisarzy uprawiających z wielkim animuszem propagandę dzieł Richarda Straussa. We wspomnianym notatniku Karłowicz również zapisał fragmenty jednego z jego dzieł. I choć według relacji jego samego najbardziej do gustu przypadł mu z poematów ten poświęcony historii Dylasowi Zdrzała, to zachował sobie akurat coś ze Śmierci i Wyzwolenia.

powodu ograniczeń czasowych opuszczamy salę koncertową, w której niegdyś Karłowicz zapewne słuchał śmierci i wyzwolenia Strausa i z pewnością jeszcze nie raz uda nam się przy innych przystankach naszej wędrówki sięgnąć po ów poemat w całości. Dziś słuchaliśmy berlińskich filharmoników prowadzonych przez Herberta von Karajana. I choć Karłowicz taką muzyką karmił się na bieżąco, okazuje się, że w przypadku odrodzenia największe znaczenie miała dla niego nie symfonika niemiecka. Ona odzywa się częściowo i odzywać będzie w dalszym toku kariery. Jednak ideowym, ale także po części muzycznym wzorem stał się Piotr Czajkowski, a w szczególności jego Piąta Symfonia. Alistair Whiteman zwrócił nawet uwagę na podobieństwo w zakresie programu. Tłumaczenie Ewy Gabryś. Tekst ów przypomina nieco szkic programu, jaki Czajkowski nakreślił dla części pierwszej swej Piątej Symfonii. Introdukcja, całkowite poddanie się losowi albo, co oznacza to samo, niezbadanym wyrokom opatrzności. Allegro, jeden, złorzeczenia, zwątpienie, skargi, wyrzuty wobec... Dwa, czy mam się rzucić w objęcia wiary? A jak owa programowość objawiła się u Karłowicza? Sam tekst, co ciekawe, ukazał się post factum. Kompozytor opublikował go w Słowie Polskim przed lwowskim koncertem, nieco ponad 2 tygodnie po berlińskim prawykonaniu 21 marca 1903 roku. I może też powstał wtórnie do muzyki, co w pewnym sensie mija się z ideą zapoczątkowaną przez Lista i Berlioza. A może Karłowicz dopiero wówczas uznał, że warto się z nim podzielić i przelać na papier kołatające się mu w głowie myśli przy tworzeniu symfonii. Tematem jego stosunku do ujawniania programu, więcej nawet ucieleśniania, spisywania, z pewnością zajmiemy się w przyszłości przy okazji któregoś z poematów. Teraz warto wspomnieć, że ukuty wraz z odrodzeniem tekst to pełne patosu, quasi-religijne słowa ujęte w typowo modernistycznym duchu. Elżbieta Dziębowska stwierdziła wręcz, że jest to osobliwy konglomerat idei. Typowo tetmajerowskie żale i smutki, pozytywistyczna praca u podstaw, niczańska wola walki i wreszcie senna zaduma nad przyszłym światem zastąpiona później pewną formą panteizmu. Nie można tworowi Karłowicza odmówić wartości, ale trudno mówić tu o oryginalności czy osobistym tonie. Tym przykładem jest tu oczywiście Richard Strauss. Nie zdecydował się Karłowicz całkowicie oddać formy utworu w objęcia przypisanych słów. Wręcz przeciwnie, pozostał przy klasycznym czteroczęściowym układzie symfonii, korzystając w poszczególnych ogniwach z dobrze znanych form, czy to sonatowej, czy to trójdzielnej, jedynie przełamując finał triumfalnym motywem hymnu odrodzenia.

którego słuchaliśmy na samym wstępie. Grała wówczas BBC Philharmonic pod batutą Gianandrei Nocedy. Również aparatem wykonawczym kompozytor nie próbował nawiązywać do wielkich orkiestr mu współczesnych. Symfonia wraz z koncertem skrzypcowym należą do najskromniej obsadzonych utworów w jego twórczości. Potem miało się to istotnie zmienić. W rozważania o samej wartości artystycznej utworu nie chcę się zagłębiać, bo szerzej poruszę ten wątek w rozmowie z moim gościem w kolejnej audycji. Dziś na koniec chciałem jeszcze zajrzeć do tego, jak ówczesna krytyka, jako że Karłowicz sam wylewny nie był, zareagowała na jego próbę zmierzenia się z symfoniczną tradycją i przefiltrowania jej, choć chyba jeszcze nieśmiałego, przez własny pomysł na sztukę. Berlińską recenzję, zachowała się tylko jedna, przywołam następnym razem. Ciekawa była jednak także dość obszerna ocena lwowskiej prasy, u której według Adolfa Chybińskiego symfonia e-moll Odrodzenie znalazła jednomyślne uznanie. Najwięcej zajął i najbardziej sobie ujął słuchaczy Karłowicz symfonią, pisali w miejscowym kurierze. Prześliczne są ustępy pięknie instrumentowanego Allegro non troppo, część pierwsza. Charakterystyczne następne vivace, część trzecia. Koronę jednak stanowi z wielkim, szczerze poetyckim rozmachem pisane i instrumentowane Allegro maestoso, czyli finał. Bogate w inwencje, bogate w pomysły harmoniczne i modulacyjne, silne w stopniowaniu i potęgowaniu wyrazu, godne odrodzenia, które oby w Karłowiczu znalazło jednego z tak nielicznych powołanych szermierzy. Warto tu wspomnieć, że doszukiwano się w pozamuzycznej treści wręcz proroctwa odrodzenia ojczyzny. Co ciekawe, krytycy nie mogli się pogodzić, czyich wpływów mieli się w muzyce Karłowicza doszukać. I przede wszystkim, na ile oryginalna była symfonia. W Gazecie Lwowskiej pisano tak. Jest symfonia wolną od wszelkich postronnych, zwłaszcza wagnerowskich wpływów. Gdy tymczasem w Dzienniku Polskim stwierdzono inaczej. Podczas kiedy jej pierwsze dwie części, Allegro i Andante, zdradzają jeszcze cokolwiek wpływu wagnerowskiego oraz muzyki francuskiej, wykazuje scherzo, jak i finale Allegro Maestoso, wielką samodzielność, przy tym niezwykle jasne i logiczne, a jednolite przeprowadzenie myśli przewodniej, która dowodzi, jak wielce Karłowicz jest inteligentnym i głęboko myślącym twórcą. Więcej jeszcze, w kończącym symfonię hymnie odrodzenia oraz we fanfarach triumfu pokazał młody kompozytor niezwykłą siłę, która daje nam pochop, to jest zachętę, do prorokowania mu wielkiej przyszłości artystycznej. Nawet najbardziej z tego grona niechętne kompozytorowi słowo polskie znalazło sobie usprawiedliwienie dla wtórności pomysłów muzycznych młodego wciąż człowieka. Nie będę sobie głowy łamał, dlaczego indywidualizm nie zarysowuje się w nim dość stanowczo, gdyż odpowiedzią jest tu dostateczną sam wiek jego młody. Ale wstrzymać się mogę od uwagi, że niesłychanie szerokie środki, jakie wiedza nowoczesna młodym ludziom daje, niwelują zazwyczaj część charakterystycznych cech talentu. Biadać zaś nad tym wolno dopiero wówczas, gdy w późniejszej działalności kompozytora okaże się ten sam brak fizjognomii. Bo młodość zrywa się do lotu i szuka dopiero kierunku, a dzisiejsza sztuka, tak bogata i skomplikowana, wczesnego rozwoju nie dopuszcza. Czekajmy więc na ten rozwój Karłowicza, a o tyle spokojniej, o ile utwory zaprodukowane w koncercie zupełnie nam to pozwalają. Tego typu stanowisko może nie było odosobnione, ale przeciwwagę stanowił entuzjazm zacytowanych już Seweryna Bersona z Gazety Lwowskiej i Jana Skrzydlewskiego z Dziennika Polskiego. Pierwszy z nich widział w Karłowiczu wręcz jutrzenkę polskiej muzyki. Tym bardziej, że objawiał on swój talent przede wszystkim na najbardziej zaniedbanym w Polsce polu – symfonice. Mieczysław Karłowicz, jeden z najmłodszych naszych kompozytorów, okazał się
zarazem jednym z najpoważniejszych. Dziś już wybitny, nie tylko talentem, ale i gruntowną wiedzą, rokuje nadzieje na przyszłość tym piękniejsze, że w szeregu przedstawionych utworów widoczny jest ciągły postęp, nieustanna dążność do coraz to większego pogłębiania się, a zarazem wypowiadania się w formie coraz to szerszej i bardziej opracowanej.

Karłowicz jest niewątpliwie modernistą, tak w treści, jak i w formie. Treść tę cechuje spora i na ogół udatna bardzo inwencja, a więc rzecz najważniejsza, bo rozstrzygająca o samym talencie. Nie płynie ona wszędzie tą samą strugą, są miejsca skromniejsze, jak na przykład pierwsza część symfonii, ale są i to w liczbie przeważającej, i takie, gdzie świeża i oryginalna, a zawsze szlachetna melodia pulsuje bezustannie. Nie pochłonięta, lecz owszem naprzód wysunięta doskonale opanowaną formą. Przestworzem, w którym obraca się przeważnie kompozytor, jest orkiestra. Ona jest widocznie gorącą jego miłością. Miłością odwzajemnioną w zupełności, bo instrumentacja jest bez wyjątku piękna, doskonale brzmiąca i efektowna. I jeszcze dalej, Berson. Próby, które dał nam Karłowicz ze swojej młodej jeszcze teki, pozwalają nam w każdym razie powitać w nim z radością poważnego bardzo już dzisiaj kompozytora i życzymy mu z serca i jemu, i sobie, by talent jego rozwijał się coraz to bardziej i to w obranym dotychczas, a u nas najbardziej zaniedbanym kierunku symfonicznym, wyższym, głębszym i piękniejszym od scenicznego. Oby jak najprędzej do tej radości dołączyła się i duma, że mamy znów jednego, któremu bez bałwochwalstwa i bez szowinizmu możemy przyznać miano mistrza. Do tej laurki swoje 3 grosze dorzucił też Skrzydlewski. W Dzienniku Polskim czytamy tak. Nie chodzi tymczasem o to, czy utwory pana Karłowicza mniej lub więcej tutejszym melomanom, znawcom i pseudoznawcom się podobały. Sam fakt, że w tych czasach odrodzenia narodowego, kiedy poczynamy mieć nową polską poezję i nowe malarstwo, zjawił się na horyzoncie sztuki polskiej nowy twórca muzyk w wielkim, szerokim stylu. Sam fakt ten jest tak doniosłego kulturalnego znaczenia, że trzeba być niepoprawnym i pożałowania godnym sceptykiem lub krótkowidzem, aby tego nie dostrzec. Nie ma nic więcej karygodnego, jak nie poznać się na młodym talencie i nie uznać go. Nie pozostaje już nam nic innego, jak przejść do muzycznej uczty odrodzenia. Dziś wyłącznie ją napoczniemy, zabrzmi pierwsza część, pozostałe kolejnym razem. Wszystko w wykonaniu poprowadzonym przez mojego przyszłego rozmówcę, Łukasza Borowicza. Gra Polska Orkiestra Radiowa. Oto pierwsze ogniwo symfonii E-moll, Andante, Allegro. Zacytuję jeszcze wstęp programu. Requiem Eternam. Ponury, złowrogi śpiew zmieszany z dymem kadzideł płynie od trumny strzaskanych marzeń młodzieńczych. Wtórują mu ciche, bolesne dźwięki organów. Requiem Eternam. Wszystko zdruzgotane, wszystko na czym istnienie dotychczasowe się opierało. Żal i nieskończony smutek zalewają na wpół omdlałą duszę. Co począć? W którą iść stronę? Wszechwładne prawo życia bierze jednak górę nad bezwładem. Powoli dusza otrząsa się z omdlenia, budzi się w niej mocny protest przeciwko zniechęceniu, a

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Ostatnio zatrzymaliśmy się przy relacji Fryderyka Chopina z Hektorem Berliozem, a dzisiaj nasze spotkanie wypełni relacja Chopina z Franciszkiem Listem. Pozostajemy w tym samym

paryskim świecie, no ale przenosimy uwagę na postać znacznie bliższą Chopinowi jako pianiście, a zarazem niemal całkowicie od niego odmienną jako artyście estradowym. To jedna z najciekawszych przyjaźń w historii muzyki romantyzmu. Zaczynająca się od zachwytu, prowadząca przez odkrywanie różnic i wzajemne poznawanie się i, jak to bywa, nieuchronnie skłaniająca do porównań. Chopin, Liszt. Dwa wielkie nazwiska. Pianiści, wirtuozi, wybitni kompozytorzy. Dwa odmienne temperamenty. Dwa sposoby myślenia o fortepianie, o muzyce fortepianowej. Liszt był twórcą, który nie bał się wielkich środków wyrazu. Był zdobywcą estrad, pianistą, który potrafił olśniewać publiczność siłą dźwięku, ruchem, energią, wirtuozerią. Chopin pozostawał jego przeciwieństwem. Bardziej intymny, skupiony, subtelny, niechętny wszystkiemu, co zbyt zewnętrzne. A jednak to właśnie Liszt, jak mówią źródła, bardzo wcześnie i trafnie docenił niezwykłość Chopina, rozpoznał jego wielki talent. Usłyszał w nim nie tylko wyjątkowego pianistę, lecz także kompozytora, który wnosi do muzyki fortepianowej nowy, własny styl.

Redakor to wybrzmiewa szczególnie intymnie, niemal jak pieśń bez słów. Corto, pianista głęboko związany z tradycją francuską, ale też jeden z najważniejszych interpretatorów Chopina w XX wieku, nie traktował tej muzyki wyłącznie jak popisu techniki. Przeciwnie, widział w niej przede wszystkim przestrzeń dla frazy, oddechu i subtelnej narracji. Jego relacja z muzyką Chopina była wyjątkowa. Corto oczywiście nie tylko wykonywał jego utwory, ale też je analizował i komentował. Pozostawił po sobie słynne wydania pedagogiczne, w których z niezwykłą wnikliwością opisał problemy techniczne i muzyczne, proponując konkretne rozwiązania. A za nami nagranie z 1933 roku, które niesie w sobie coś więcej niż tylko obraz epoki. To Chopin widziany oczami artysty, który szukał w tej muzyce nie efektu, lecz sensu i który potrafił z prostego, śpiewnego tematu wydobyć całą gamę emocji. Fenomen Chopina dostrzegł bardzo szybko Franciszek Liszt, ale ta fascynacja była obustronna. Chopin już na początku znajomości z Listem, na początku swojej drogi w Paryżu, zadedykował węgierskiemu kompozytorowi cały cykl Etiud op. 10, wydany w Paryżu w 1933 roku. Gest ważny i nieprzypadkowy, dedykacja Mon ami Ferenc Liszt, mówi nam bardzo wiele o wczesnym okresie ich przyjaźni. Ale jeszcze więcej mówi list Chopina do Ferdynanda Hillera. Chopin 20 czerwca 1833 roku. Pisze, nie wiedząc, co moje pióro bazgrze, gdyż w tej chwili list gra moje etiudy i przenosi mnie poza obręb rozsądnych myśli. Chciałbym mu wykraść sposób wykonywania moich własnych utworów. To jedno z piękniejszych świadectw ich relacji. Jest w nim podziw, ale bez egzaltacji. Jest zachwyt, ale też prawdziwe zdumienie. Oto ktoś potrafi wydobyć z muzyki coś, czego sam kompozytor jeszcze nie do końca umie nazwać. Etiudy Chopina, choć wyrastają z gatunku technicznego, stają się bardzo szybko czymś więcej. Są laboratorium nowego języka fortepianu, ale jednocześnie muzyką poetycką, liryczną, pełną śpiewności i oddechu. I właśnie Liszt rozpoznał to bardzo wcześnie. To Liszt z całego grona muzyków w otoczeniu Chopina w Paryżu najlepiej pojął jego oryginalny styl kompozytorski. Przyznam, że miałam dziś zupełnie inny plan na przebieg muzyczny naszego spotkania, ale kiedy zaczęłam słuchać tego nagrania, które przed nami, wszystko się zmieniło. I dlatego za chwilę posłuchamy w całości Etiud op. 10 Fryderyka Chopina w interpretacji z 1976 roku w wykonaniu znakomitej francuskiej pianistki Monique Haas. To artystka wyjątkowa. Ukształtowana w tradycji francuskiej szkoły fortepianowej. Monique Haas kształciła się w konserwatorium paryskim u Lazara Lewiego, a także pracowała z Robertem Casadesus. Jej styl wyrasta z tej właśnie tradycji, z dbałości o klarowność, proporcje i kulturę dźwięku, ale jednocześnie pozostaje bardzo osobna. Bardzo świadomie poszła własną drogą. Jej Chopin nie opiera się na efekcie ani wielkim geście, przeciwnie, jest skupiony, przejrzysty, zbudowany z niezwykłej dyscypliny i uważności na detal. I ona świetnie czuje tę kompozycję, traktuje etiudy nie jako popis techniki, ale jako spójną opowieść, cykl, w którym każda część ma swoje miejsce i znaczenie. Może właśnie dlatego to nagranie tak wciąga, bo zamiast jednej etiudy od razu chce się usłyszeć całość.

12 etiud opus 10 Fryderyka Chopina w interpretacji Monique Ass. To spojrzenie bardzo charakterystyczne dla dojrzałej pianistyki XX wieku. Monique Ass, uczennica Lazara Leviego, także Roberta Casadesus, należała do grona najwybitniejszych przedstawicielek francuskiej szkoły fortepianowej XX wieku, cenionych za styl i kulturę brzmienia. Choć w szerokiej publiczności znana była przede wszystkim z interpretacji Debussy'ego, Ravela, także muzyki współczesnej, jej Chopin pozostaje jednym z najbardziej wyważonych, konsekwentnych artystycznie odczytań tej muzyki i bardzo, bardzo wciągających. Etiudy te powstały w bardzo konkretnym kontekście. Chopin zadedykował je Franciszkowi Listowi, artyście, który, jak już wspominałam, wyjątkowo przenikliwie odczytał chopinowski styl. Ich relacja pełna podziwu, ale i różnicy temperamentów znajduje odbicie właśnie w etiudach, które komponowali. U Chopina były bardziej skupione i poetyckie, u Lista rozwinięte w stronę formy bardziej dramatycznej i wirtuozowskiej. I teraz przejdziemy do muzyki Franciszka Lista.

To była Mazepa, czwarta etiuda transcendentalna Franciszka Liszta w nagraniu z 1925 roku w wykonaniu Emila von Sauera, niemieckiego pianisty i kompozytora, który urodził się w 1862 roku, zmarł w 1942. I trudno nie zatrzymać się na chwilę przy samym nagraniu, bo choć powstało ponad 100 lat temu, jeszcze w epoce nagrań akustycznych, z całym ich ograniczeniem barw i dynamiki, to zwraca uwagę czymś zupełnie innym. Niezwykłą pewnością wykonania, klarownością faktury, swobodą, ogromną wirtuozerią oczywiście, to wykonanie nie sprawia wrażenia wysiłku, przeciwnie. Wszystko dzieje się jakby ponad techniką. No, Sauer gra tu z imponującą lekkością, a jednocześnie z żelazną kontrolą. W tej kaskadzie dźwięków nie ma chaosu. Jest logika, kierunek, narracja i właśnie to robi największe wrażenie. Nie tylko biegłość, ale sposób, w jaki ta wirtuozeria zostaje podporządkowana całej narracji, opowieści. To także jedno z tych nagrań, które każą pamiętać, jak blisko jesteśmy jeszcze źródła. Sauer, uczeń Liszta, przekazuje tu nie tylko tekst utworu, ale i pewien sposób myślenia o nim. To nie rekonstrukcja, ale żywa tradycja. I w tym sensie wracamy do punktu wyjścia, do spotkania dwóch światów, Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta. Do dedykacji etiud opus 10, do wzajemnego podziwu i inspiracji. Bo jeśli u Chopina etiuda pozostaje formą skupioną, intymną, to rzeczywiście u Liszta, jak słyszeliśmy przed chwilą, staje się niemal epicką opowieścią, rozpiętą na całej skali możliwości fortepianu. Liszt i Chopin spotykają się w tej samej epoce, przy tym samym instrumencie, a przecież reprezentują niemal dwa przeciwległe bieguny romantyzmu. Liszt myśli fortepianem szeroko. Fortepian u niego nie jest już tylko instrumentem salonowym. Staje się orkiestrą, staje się przestrzenią dramatu, wielkiej narracji, błysku, ruchu, kulminacji. Jego etiudy nie są miniaturami, są dramatami fortepianowymi. I właśnie dlatego jego obecność w Paryżu była tak silnie zaznaczona. Był żywiołem, olśniewał, przyciągał, dominował, a jednak, i to jest może najciekawsze, mimo tej ekspansywnej natury potrafił docenić Chopina, rozpoznać u niego coś zupełnie innego i przyjąć to z prawdziwym zachwytem. Nie próbował sprowadzać Chopina do wirtuozerii. Rozumiał, że jego wielkość polega na czymś zupełnie innym i gdzie indziej trzeba jej szukać. Sam Liszt pisał o Chopinie z wyraźną czułością w liście do Marii Dagu. Chopin, którego widziałem dziś rano, kocha mnie czule i bezgranicznie. Sposób, w jaki ze mną dziś rozmawiał, sprawił mi ogromną przyjemność. Zaraz potem dodawał rzecz może jeszcze ważniejszą. Nie zgadza się, by wykazywano choćby najmniejsze porównanie między nami dwoma. To bardzo charakterystyczne. Liszt odnotowuje nie tylko serdeczność Chopina, ale również jego niechęć do tanich porównań, do rywalizacji budowanej przez otoczenie. Dla Chopina sztuka nie była sportem, była brzmieniem, poezją dźwięku, zrodzoną z natchnienia, była językiem wewnętrznym.

Nocturne Cismol, opus 27, numer 1 Fryderyka Chopina w interpretacji Alfreda Cortot. To nagranie z 1951 roku z londyńskiego studia na Abbey Road. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego Chopin nie chciał być porównywany z Franciszkiem Listem, o czym mówiłam wcześniej, wystarczy posłuchać właśnie takich utworów. Nocturne to świat muzyki wewnętrznej. Muzyka półtonu, niuansu, cienia. Linia melodyczna nie narzuca się, nie dąży do efektu, raczej odsłania się krok po kroku. Chopin buduje swój styl z rzeczy najsubtelniejszych, z ornamentu, z rubata, z delikatnych napięć harmonicznych. I to tutaj najpełniej słychać, że różnica między nim a Listem nie dotyczyła tylko temperamentu. Ona sięgała samego centrum ich myślenia o muzyce. List – szeroki gest, Chopin skupienie, Liszt estrada, Chopin świat niuansów, salony. A jednak przez pewien czas właśnie te różnice ich do siebie przyciągały.

Walc Mefisto Franciszka Lista w interpretacji Jorge Boleta w nagraniu z 1960 roku. Jorge Bolet, jeden z najwybitniejszych pianistów specjalizujących się w muzyce Franciszka Lista w XX wieku, przywraca tej muzyce jej pełny blask, demoniczny, błyskotliwy, ale też niezwykle precyzyjny. W jego interpretacjach wirtuozeria nie jest celem samym w sobie, staje się środkiem budowania napięcia, teatralnej narracji, niemal scenicznej opowieści. To Liszt w swej najbardziej uwodzicielskiej i niespokojnej odsłonie. I właśnie w takim kontekście warto wrócić do Paryża lat 30. XIX stulecia. Fryderyk Chopin i Franciszek Liszt bywają wtedy w tych samych salonach, spotykają tych samych ludzi, uczestniczą w tych samych wydarzeniach muzycznych. Kroniki przypominają, że już w 1833 roku występowali razem, a pod koniec tego samego roku wraz z Ferdynandem Hillerem wykonywali koncert na

na trzy klawesyny Bacha. To nie była więc tylko znajomość towarzyska, to była realna współobecność artystyczna. A jednak nawet w tej samej przestrzeni każdy z nich wnosił coś zupełnie innego. Liszt, jak przed chwilą słyszeliśmy, tworzył fortepian widowiskowy, teatralny, skierowany ku publiczności, taki, który potrzebuje przestrzeni, napięcia i reakcji słuchaczy. Chopin, nawet wtedy, gdy zachwyca, nie szuka efektu w tym samym sensie. Jego muzyka pozostaje bardziej wewnętrzna, skupiona, zbudowana z niuansu. I właśnie dlatego ich zestawienie było nieuniknione. Paryż słuchał ich obu i porównywał.

Scherzo bemol, opus 31 Fryderyka Chopina, zabrzmiało w interpretacji Samsona François z 1955 roku. To pianista niezwykle indywidualny, niemal nieuchwytny w swojej ekspresji. Prowadzi tę muzykę na granicy kontrolowanego napięcia i spontaniczności. Jego Chopin jest poetycki, nerwowy, pełen kontrastów. I właśnie tutaj widać coś bardzo istotnego. Chopin w wielkiej formie pozostaje sobą. Nawet kiedy buduje szeroką narrację, nawet kiedy sięga po dramatyczny gest, nie traci tej właściwej sobie wewnętrznej, skupionej energii. Wszystko, co robi, wyrasta z idiomu, który jest głęboko osobisty. I może właśnie dlatego jego muzyka tak wyraźnie różni się od tej, którą tworzył Franciszek Liszt. Warto tu przywołać anegdotę, którą zapisał Ferdinand Hiller. W jego domu doszło kiedyś do swoistego muzycznego pojedynku. Chopin twierdził, że właściwy charakter polskiej melodii może oddać tylko Polak. I ilustrował to grając mazurka.

Cztery mazurki opus 33 Fryderyka Chopina zabrzmiały w interpretacji Samsona François. To nagranie z Paryża z 1954 roku. Mazurek gismol, dedur, cedur i hamol. I rzeczywiście mazurki pozostają jednym z najbardziej osobistych obszarów chopinowskiej twórczości. Nie ma tu dosłowności ani ilustracyjności, jest coś znacznie subtelniejszego. Pamięć rytmu, akcentu, sposobu prowadzenia melodii. Samson François uchwycił to znakomicie. Jego interpretacja nie stylizuje, nie udaje ludowości, ale wydobywa z tej muzyki jej wewnętrzny puls i charakter. To także moment, w którym bardzo wyraźnie słychać, że Chopin, nawet żyjąc w Paryżu, w centrum europejskiego życia muzycznego, pozostaje głęboko zakorzeniony we własnej tożsamości. I to właśnie ta odrębność była jednym z fundamentów jego relacji z Franciszkiem Listem. Bo ich bliskość nie wynikała z podobieństwa, przeciwnie, opierała się na rozpoznaniu różnic, które były pomiędzy nimi. Jednym z najciekawszych świadectw tej relacji pozostaje wspólne przedsięwzięcie – Hexameron. Projekt zainicjowany przez księżnę Christine Trivulgio Belgioioso, skupiający kilku pianistów, kompozytorów wokół jednego tematu. List był tu postacią centralną, organizatorem, autorem introdukcji, finału, ogniw łączących, tym, który spiął całość. Z listu księżnej do Lista z czerwca 1837 roku przebija nawet pewna niecierpliwość wobec Chopina, pracującego wolno, na własnych zasadach. List jawi się tam jako siła działania, napędzająca całe przedsięwzięcie. Chopin dopisał tylko jedną wariację, ale właśnie ona okazuje się najbardziej osobna. Wśród błyskotliwych, efektownych ogniw jego fragment brzmi inaczej. Bardziej śpiewnie, jest pełen skupienia, bez potrzeby popisu, wirtuozerii. Nie rywalizuje, nie chce dominować, a jednak pozostawia ślad nie do pomylenia. To niemal symbol tej relacji. List buduje całość wielkim gestem, Chopin pojawia się na chwilę i mówi coś, czego nie da się pomylić z nikim innym. Posłuchamy w całości właśnie tej kompozycji Hexameron. Franciszka Lista w interpretacji Marka André Amelena. To nagranie z końca XX wieku, zarejestrowane w 1999 roku.

Heksameron. Niezwykle dziś rzadko wykonywane dzieło powstałe w latach 30. XIX wieku z inicjatywy księżnej Krystyny Balgiojozo. Zabrzmiało w interpretacji Marka Andrea Melena. Heksameron to cykl wariacji na temat marsza z opery Purytanie Vincenza Belliniego, napisany wspólnie przez kilku najwybitniejszych pianistów epoki. Sigismonda Thalberga, Franciszka Lista, Johanna Petera Pixisa, Karla Czernego, Henriego Erca i Fryderyka Chopina. Najważniejszą rolę w tym przedsięwzięciu, jak już wspominałam, odegrał Franciszek Liszt. To on skomponował introdukcję, finał, ogniwa łączące całość, nadając całości formę i dramaturgię. Można powiedzieć, że był architektem tego projektu. Utwór powstał z myślą o koncercie dobroczynnym w Paryżu w 1837 roku i miał charakter wirtuozy. I może dlatego właśnie Heksameron tak dobrze pokazuje relacje Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina. W listach z tamtego czasu Franciszek Liszt jawi się jako człowiek działania, organizator, siła, która nadaje bieg sprawom. Chopin przeciwnie.

zachowuje własne tempo, własny dystans i sposób pracy. To różnica bardzo charakterystyczna. List myśli kategoriami przedsięwzięcia, publicznego efektu, wielkiej formy, rozmachu, a Chopin kategoriami dzieła, jego wewnętrznej prawdy, proporcjami, skupieniem, natchnieniem. A jednak obaj są dla siebie ważni, bo Liszt w Chopinie rzeczywiście rozpoznał nową jakość fortepianu, a Chopin słyszał u Liszta energię, którą podziwiał, choć nie chciał jej naśladować. I może właśnie w tym sensie tak ważne pozostają słowa, które Liszt później zapisze o fortepianie, że jest to instrument mający z jednej strony moc przyswajania całego życia, z drugiej zaś własne życie i indywidualny rozwój. To bardzo listowskie zdanie, ale można w nim usłyszeć także jego rozpoznanie Chopina, artysty, który dał fortepianowi nowe życie, nowe brzmienie.

elegancką. Nie przez efekt, ale przez styl. Może właśnie tym utworem najlepiej domknąć dzisiejszą opowieść o relacji Fryderyka Chopina i Franciszka Lista, która nie była prostą historią przyjaźni. To coś znacznie bardziej złożonego. Spotkanie dwóch światów, dwóch wizji fortepianu, dwóch sposobów obecności artysty w XIX wieku. Liszt, żywioł, estrada, brawura, dźwięk skierowany do publiczności. Chopin zupełnie odwrotnie. Skupienie, niuans, muzyka wewnętrzna, która nie potrzebuje wielkiej estrady, uznania. A jednak przez pewien czas ci dwaj artyści mówili do siebie językiem szczerego uznania. I chyba właśnie dlatego tak mocno brzmią dziś słowa Chopina, zapisane w liście z 1833 roku, kiedy słuchał Lista grającego jego własne etiudy. Chciałbym mu wykraść sposób wykonywania moich własnych utworów. To zdanie mówi wszystko. O podziwie, o zdumieniu i o tym, że nawet w różnicy może istnieć głębokie porozumienie i uznanie. To wszystko na dzisiaj w audycji Chopin à la Française. Bardzo Państwu dziękuję. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

Andrzej Sułek, dzień dobry. To będzie 120 minut z muzyką romantyczną w duchu, stylu i charakterze. I oczywiście z muzyką stosowną do nastroju i pogody tego chyba najbardziej optymistycznego polskiego święta narodowego. A skoro tak, zaczniemy od Chopina.

Allegro de Concert, opus 46 Fryderyka Chopina. To miał być jego trzeci koncert fortepianowy. Ostatecznie pozostał jako samotna część na fortepian solo. Tym utworem chciał Chopin przywitać się z wolną Polską, a dla mnie dziś pozostaje symbolicznie powitaniem z wolną Polską w dniu naszego narodowego święta. A my słuchaliśmy

wersji zrekonstruowanej, zinstrumentowanej przez Ingolfa Wundera i w jego wykonaniu z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Twórczość Chopina była, jest i pozostanie synonimem polskiej kultury, polskiej muzyki, tego co z ducha, serca i wyrazu narodowe i najszlachetniejsze. Była też ostoją naszej tożsamości w czasach najtrudniejszych. Była inspiracją, tak jak dla Zygmunta Noskowskiego, który w 1901 roku, dziś już wiemy, że wtedy wolna Polska mogła majaczyć na horyzoncie, napisał cykl wariacji, a właściwie poemat symfoniczny w wariacyjnej formie Z życia narodu. Osnute na tle Preludium Adur op. 28 nr 7 Fryderyka Chopina obrazy fantazyjne są metaforycznym, bo muzycznym wcieleniem, ukazaniem historii Polski, ale jednocześnie wyrazem nadziei. Zygmunt Noskowski nie doczekał wolnej Polski, zmarł w 1909 roku, ale w tej jego muzyce wolna Polska już była. Moderato pastorale poprzedza temat w tempie andantino, potem 15 wariacji i finał Allegretto con anima. Gra Sinfonia Varsovia, dyryguje Grzegorz Nowak.

Zygmunt Noskowski i jego wariacje obrazy z życia narodów w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Grzegorza Nowaka. XIX wiek, epoka romantyzmu, to czas budzenia się narodowych tożsamości w muzyce, ale także czas europejskiej muzycznej solidarności z wyzwoleńczymi aspiracjami narodów, których państwa zniknęły z mapy kontynentu. Oto uwertura Polonia Ryszarda Wagnera w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Szymona Cavalli.

To Ryszard Wagner i uwertura Polonia. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, dyrygował Szymon Kawalla. W majówce z Polskim Radiem Chopin jeszcze jeden akcent Polski w muzyce XIX wieku, tym razem zaczerpnięty z twórczości Franciszka Lista. Oto Salve Polonia z jego oratorium o świętym Stanisławie. Gra Sinfonia Varsovia, dyryguje dziś ponownie Jacek Kasprzyk.

Salve Polonia, interludium i allegro marciale z oratorium o świętym Stanisławie Franciszka Lista, Sinfonia Varsovia i Jacek Kasprzyk. Pozostając w kręgu muzyki XIX wieku, w kręgu muzyki romantycznej, bo taki jest temat majówki w Radiu Chopin, przywołam teraz kompozytora, który stał się swego rodzaju pomostem pomiędzy romantyzmem pierwszej połowy XIX wieku, a jego późniejszym wcieleniem i późniejszymi sięgającymi XX wieku konsekwencjami. Karl Reinecke, urodzony w 1824 roku, był nie tylko kompozytorem, ale także wykładowcą akademickim. Działał w Lipsku i Wrocławiu, a z jego klasy wyszli m.in. Edward Grieg, Arthur Sullivan, Max Bruch, Mykoła Łysenko, Leosz Janaczek i wielu innych kompozytorów, którzy nadali kształt muzyce końca XIX wieku, przydając jej późnemu wcieleniu harmonicznej i brzmieniowej obfitości. Wywodzący się z tradycji Mendelssohna, Schumanna i Lista Reinecke napisał niezwykle bogaty koncert fletowy D-dur op. 283. Zafascynowana w ogóle twórczością tego kompozytora, Ji-Hee Han nagrała go z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Wasilija Pietrenko. Allegro molto moderato, lento e mesto oraz finał moderato in tempo animato, tempo primo, più mosso, più lento maestoso.

To pełne blasku brzmienie fletu Jihan Han jakoś bardzo dobrze komponuje mi się z nastrojem dzisiejszego święta i muzycznej majówki w Radiu Chopin. A flecistka z Towarzyszeniem Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Wasilija Pietrenko grała koncert fletowy D-dur Karla Reinecke. Reinecke bywał także pianistycznym partnerem Ferdinanda Hillera. To niemalże rówieśnik Chopina, urodzony w 1811 roku, przyjaźnił się w Paryżu i z Chopinem, i Listem, i Berliozem. Był także poetą, a po śmierci Chopina zorganizował w Düsseldorfie uroczystość na jego cześć, podczas której muzyka Chopina towarzyszyła wierszom, poezji Ferdinanda Hillera. Ale dziś nie będziemy słuchać jego wierszy. Ja natomiast proponuję Państwu koncert Stieg Opus 113 tego właśnie kompozytora,

który jest iście fajerwerkowym, pirotechnicznym wcieleniem romantycznego idiomu w muzyce fortepianowej XIX wieku. Gra Howard Shelley z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej z Tasmanii.

To muzyka Ferdinanda Hillera, jego koncert Stieg Opus 113. Grał Howard Shelley z Towarzyszeniem Tasmańskiej Orkiestry Symfonicznej. A na zakończenie muzycznej majówki w Radiu Chopin posłuchamy pieśni Chopina Wiosna, Aleksandra Kurzak i Nelson Gerner. Dziękuję Państwu za to piękne, wspólne majowe popołudnie. Andrzej Sułek, do usłyszenia.

0: Muzycy o Chopinie.
1: Tu Polskie Radio Chopin. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Marek Bracha. Dziś w audycji muzykonuję Państwu wysłuchanie krótkiego, drobnego Presto con leggerezza Fryderyka Chopina, często określanego jako preludium azdur. Wiadomo, nie należy ono do zbioru 24 preludiów op. 28, powstało kilka lat wcześniej. Z jednej strony zwiewne i ulotne, z drugiej motoryczne, kumulujące energię pod palcami pianisty. Dejoranki w swojej interpretacji dodaje tej miniaturze miękkości i śpiewności. Ta chopinowska perełka wieńczy płytowy album wydany w 1982 roku przez węgierską wytwórnię Hungaroton Records. Na płycie, można się domyślać, znalazły się też w komplecie preludia op. 28 i to osobne preludium cismol op. 45. A my w wykonaniu węgierskiego wirtuoza słuchamy Presto con leggerezza.

Za nami Presto con leggerezza Fryderyka Chopina, które wykonał bohater dzisiejszej audycji, węgierski pianista Dezsö Ranki. Za chwilę dołączy do niego jeszcze jeden wirtuoz fortepianu, także obywatel Węgier i prawie równolatek Dezsö Rankiego. To Zoltán Kocsis. Obaj panowie studiowali razem na Akademii Muzycznej imienia Franciszka Liszta w Budapeszcie i uczyli się u tego samego pedagoga fortepianu, Pála Kádosy. Młodzi artyści oczywiście rozwijali swoje własne solowe kariery, ale też zawiązali wspaniały duet fortepianowy. Owocem tej współpracy jest między innymi płyta wydana w 1973 roku, na której znalazły się kompozycje Johannesa Brahmsa, wariacje na temat Haydna, których słuchaliśmy zresztą na poprzednim spotkaniu poświęconym pianistyce Dezsö Rankiego. Był też utwór Ravela zatytułowany Moja matka gęś i sonata na cztery ręce Wolfganga Amadeusza Mozarta. I to właśnie po ten utwór sięgam teraz. Wykonanie dwóch młodych węgierskich pianistów wypada świetnie i wydaje mi się, że doskonale wytrzymuje próbę czasu. Ranki i Kocsis wspaniale współpracują ze sobą, są bardzo czuli na artykulacje, zmiany dynamiczne, inspirują się nawzajem. Potrafią słuchać, bawią się muzyką, ukazując jej humor, a jednocześnie nie stronią od wyrazistych kontrastów i pianistycznych popisów. Buzuje w nich młodzieńcza energia i chęć pokazania swoich technicznych możliwości. To wszystko ma urok i wdzięk zgodny pewnie z wizją Mozarta, który napisał tę sonatę, mając zaledwie 18 lat. Przed nami sonata B-dur na cztery ręce Wolfganga Amadeusza Mozarta, pozycja 358 w katalogu dzieł kompozytora. Grają przy jednym fortepianie Zoltán Kocsis i Dezsö Ranki. Części utworu to Allegro, Adagio i Molto presto.

Tak kończy się ten wspaniały utwór na cztery ręce. Sonata B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, pozycja 358 w katalogu Kechla. Grali Dezsoranki i Zoltán Kocsis. Kiedy powstawało to nagranie, węgierscy pianiści mieli 21-22 lata. Dopiero zaczynali swoją karierę muzyczną. A ja teraz sięgam po nagranie jeszcze wcześniejsze, z 1971 roku. Wówczas Dezsoranki, 20-latek, wydał swój solowy album z kompozycjami Fryderyka Chopina. Na płycie umieścił dwie ballady, G-moll i F-dur, Nocturne H-dur z opusu 9 i Etiudy opus 10. Za chwilę zabrzmią cztery ostatnie etiudy tego cyklu w tonacjach F-moll, A-dur, S-dur i C-moll.

tym nagraniu nienaganną pianistyką. Czuje ambitus dynamiczny instrumentu, dba o selektywność, doskonale operuje ciężarem na fortepianie. Przypomnę, że nagranie powstało, kiedy pianista miał zaledwie 20 lat. Zagranie całego opusu chopinowskich etiud to nie lada wyczyn, świadczący o pełnej pianistycznej dyspozycji, swobodzie gry i nieskazitelnej kontroli. Jeśli udaje się to 20-latkowi, w dodatku z takim wyczuciem stylu, to

Niewątpliwie mamy do czynienia z pianistą wielkiego formatu. Przed nami miniatura Roberta Schumana, napisana w 1939 roku, arabeska C-dur op. 18. Przy fortepianie Dżoranki.

Dezsö Ranki grał arabeskę C-dur op. 18 Roberta Schumana. Dzieło to powstało w 1839 roku. W tym samym czasie nasz wielki romantyk, Fryderyk Chopin, kończy tworzyć swoją drugą balladę. Dedykuje ją zresztą Robertowi Schumanowi. Posłuchajmy teraz, jak brzmi ona pod palcami bohatera dzisiejszej audycji, Dezsö Rankiego.

ten enigmatyczny, pełen zadumy sposób kończy się ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadał niezmiennie Dejo Ranki. Za chwilę znów odejdę od muzyki patrona naszej stacji radiowej. Usłyszymy króciutką sonatinę Beli Bartoka. Dejo Ranki miał w repertuarze bardzo wiele jego kompozycji, a interpretacje tego pianisty zarejestrowane na płytach są niewątpliwie punktem odniesienia dla współczesnych interpretatorów. My teraz słuchamy sonatiny złożonej z trzech części o tytułach Dudziarze, Allegretto, Niedźwiedzi taniec, Moderato i Finale, Allegro Vivace.

Słuchaliśmy sonatiny na fortepian Béli Bartoka w wykonaniu Dezsö Rankiego. A przed nami elektryzujące, trzymające w napięciu i przepełnione ekspresją Scherzo H-moll op. 20 Fryderyka Chopina. To utwór, w którym niełatwo jest rozplanować narrację i zbudować kulminację. Początkowe pasaże często ponoszą pianistę, który nie potrafi kontrolować swoich emocji, gra od razu porywczo, ze zbyt dużym impetem, zamykając sobie tym samym drogę osiągnięcia efektu napierania, tej szczególnej w tym utworze gradacji napięcia. Gra Dezsö Rankiego zachwyca selektywnością i swego rodzaju lekkością. Nie naraża nas, słuchaczy, na przesyt brzmienia. Dzięki temu właśnie kulminacje zapisane przez Chopina brzmią w tym wykonaniu prawdziwie przekonująco. Posłuchajmy.

Zabrzmiały ostatnie akordy skerca Hamol op. 20 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadał węgierski pianista Dezsö Ranki. Przedstawiałem dziś Państwu szczególną kompozycję Mozarta, sonatę B-dur na cztery ręce. Grali ją bohater dzisiejszej audycji i jego przyjaciel i wspaniały pianista Zoltán Kocsis. Za chwilę znów usłyszymy kompozycję Mozarta i po raz kolejny wystąpią wspomniani pianiści. Dołączy do nich jeszcze jeden, fenomenalny András Schiff. Ci trzej wirtuozi kształcili się w tym samym czasie w Budapesztańskiej Akademii Muzycznej u tego samego pedagoga Pála Kadoszy. A teraz w ich wykonaniu zabrzmi koncert potrójny F-dur, pozycja 242 w katalogu dzieł kompozytora. Solistom towarzyszy Węgierska Orkiestra Państwowa prowadzona przez Janosza Ferencika. Części utworu to Allegro, Adagio i Tempo di Menuet.

Słuchaliśmy koncertu potrójnego F-dur, KV 242 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jako soliści wystąpili Dezsö Ranki, Zoltán Kocsis i András Schiff. Węgierską orkiestrą państwową dyrygował Janos Ferencsik. Nagranie pochodzi z 1972 roku, a ja teraz powracam do chopinowskich preludiów. Na dziś przygotowałem pierwszych 12 z opusu 28.

W wykonaniu de Jarankiego usłyszeliśmy 12 preludiów z opusu 28 Fryderyka Chopina, od 1 do 12. Znów dziś odejdę od repertuaru chopinowskiego. Podczas tej audycji wybrzmiewała już sonatina Bartoka. Czas zatem sięgnąć po sonatinę Maurice'a Ravela. Selektywna i precyzyjna gra de Jarankiego jest, mam wrażenie, idealna do tego właśnie repertuaru. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy trzyczęściowej sonatiny Maurice'a Ravela w wykonaniu Dżoranckiego. Mam chyba czas, aby jeszcze w dzisiejszej audycji zaproponować jedno chopinowskie scherzo. Słuchaliśmy wcześniej pierwszego, Hamol, a teraz wybieram trzecie, w tonacji Cismol. Dżoranck zarejestrował wszystkie cztery scherza na płycie wydanej w 1977 roku. Posłuchajmy.

Scherzo cismol op. 39 i Dyżoranki przy fortepianie. Na zakończenie dzisiejszej audycji wybrałem kompozycję Johannesa Brahmsa. Tym razem solową, bez towarzyszenia Zoltana Kocisza. Zabrzmi druga ballada z op. 10 w tonacji D-dur. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejną audycję Muzycy o Chopinie. Do usłyszenia. Marek Bracha.

0: Romantyczne Weberiana, czyli antenowe powroty Jana Webera.
1: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy wieczór chopinowski poświęcony będzie niezwykłej postaci. Pianisty, oddanego patrioty, laureata i jurora ważnych konkursów pianistycznych i przede wszystkim świetnego interpretatora utworów Fryderyka Chopina. Mowa o Witoldzie Małcużyńskim. W tym miesiącu, dokładnie w sobotę, 17 lipca, obchodzić będziemy 44. rocznicę śmierci tego wybitnego artysty, którego nagranie z recitalu Wawelskiego z 1958 roku, przypomnijmy, wypełniło pierwszą z płyt serii fonograficznej From the Polish Radio Archives, zainicjowanej wiosną 2018 roku przez Polskie Radio Chopin. Dziś przypomnimy audycję transmitowaną 15 lat po odejściu Małcużyńskiego. Wracając do początków. Witold Małcużyński urodził się niecałe 2 tygodnie po wybuchu I wojny światowej. Szczęśliwie nie zakłóciło to w żaden sposób jego

0: jego rozwoju. Na fortepianie zaczął grać już w wieku 5 lat, a bardziej formalne kształcenie w tym kierunku podjął 4 lata później. Potem jego nauczycielami byli Jerzy Lefelt i Józef Turczyński. Konserwatorium Warszawskie ukończył z wyróżnieniem jeszcze w tym samym roku, a było to w 1936, za namową Józefa Turczyńskiego spróbował swoich sił na konkursie pianistycznym w Wiedniu. Był to ważny wyjazd. Nie tylko pierwszy istotny sukces, Małcużyński zajął 5. miejsce, znana już Państwu Monique de la Bruxellerie, była od niego niewiele lepsza. Tam poznał też swoją późniejszą miłość życia, Colette Gaveau. Wtedy też zaczął się przygotowywać do 3. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, na którym zdobył 3. nagrodę. Niektórzy uważali, że powinien zdobyć 1. miejsce. Ważną rolę w procesie przygotowań 23-letniego Małcużyńskiego pełnił Ignacy Jan Paderewski, który na ten czas intensywnych przygotowań wziął go pod swoje skrzydła. Sukces na konkursie chopinowskim nie wystarczał Małcużyńskiemu, żeby rozpocząć intensywną karierę wirtuoza. Chciał jeszcze doskonalić swoje zdolności pianistyczne, co skierowało go do Paryża, gdzie uczył się pod okiem Marguerite Lhond, która zresztą była później świadkową na jego ślubie z Colette. I Isidore Philippa, nauczyciela m.in. Monique de la Bruxellerie, kontynuatora tradycji chopinowskiej. Natura niestety nie obdarowała pianisty zbyt hojnie. Podobno miał ciężką, mało sprawną rękę. Musiał włożyć ogromnie dużo pracy, by zostać wielkim wirtuozem. Trzeba przy tym przyznać, że Małcużyński sięgał po wymagające dzieła, wielkie formy, co biorąc pod uwagę jego fizyczne ograniczenia, budowało podobno niesamowitą atmosferę podczas koncertów, pewną dramaturgię, a genialne interpretacje dostarczały widowni dodatkowych wrażeń. Był on zresztą bardzo entuzjastycznie przyjmowany, co wynikało nie tylko z jego świetnych, niepowtarzalnych wykonań, ale i ogromnej charyzmy. Wizyty w ojczyźnie przypominały święta patriotyczne, podobno oklaskom nie było końca. Mimo iż większość życia Małcużyński spędził na obczyźnie, do końca był oddanym patriotą. Tak w rozmowie z Anną Skulską w audycji O wszystkim z kulturą wspomina ojca Pierrette Małcużyńska.
1: Ojciec zawsze opowiadał mi o Polsce. Po raz pierwszy pokazał mi swój kraj w latach 60. I od tamtej pory mój kontakt z Polską i z rodziną ze strony ojca był dość częsty. Natomiast chciałabym podkreślić, że Polska była dla ojca wyjątkowo ważna. Na przykład jedyny święta Bożego Narodzenia, których nie spędził w domu, to było w roku 57 chyba, kiedy był zaangażowany w negocjacje powrotu z Kanady do Polski, skarbów wawelskich i manuskryptów Chopina. Nawet odwołał wtedy wszystkie planowane koncerty w tym okresie, ponieważ negocjacje były bardzo trudne i długie, a ojciec absolutnie chciał rozwiązać tę sprawę. Jakokolwiek praca i rodzina była dla niego w innych sytuacjach świętością. I jak pani wie, kilka miesięcy później skarby wrócili do kraju. No a poza tym faktycznie ojciec także chciał wrócić na stałe do Polski, ale niestety zmarł zanim udało mu się zrealizować swój plan.
0: Wracając jeszcze na moment do roku 1939. Wybuch II wojny światowej zastał Małcużyńskiego w Paryżu. Artysta włączył się w szeregi Wojska Polskiego we Francji. Jak się później okazało, Ignacy Jan Paderewski interweniował w jego sprawie, w związku z czym Małcużyński otrzymał przydział do pracy artystyczno-propagandowej i występował w obozach wojskowych. Rok później wraz z żoną w zaplombowanym wagonie uciekł do Portugalii, skąd przedostali się statkiem do Ameryki Południowej. Tam jego kariera koncertowa nabrała rozmachu. W kwietniu 1942 roku na zaproszenie Yehudi Menuhina przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie zadebiutował w nowojorskiej Carnegie Hall. Po zdobyciu sławy w Ameryce Północnej zaczął podróżować po innych częściach świata i w ten sposób zagościł na wszystkich 5 kontynentach. Według anegdot jego występ w Montevideo w 1947 roku wywołał tak wielki entuzjazm wśród publiczności, że rozruchy musiały zostać stłumione przez służby mundurowe. W 1949 roku odbył światowe tournée z okazji 100. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Trasa rozpoczęła się również od recitalu w Carnegie Hall, a kolejne, 3. światowe tournée artysta odbył w 1960 roku w 150-lecie urodzin kompozytora. Witold Małcużyński, sam mając na swoim koncie ważne wyróżnienia podczas konkursów pianistycznych, zasiadał w jury światowych wydarzeń takich jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, to trzykrotnie, konkurs

imienia Marguerite Long Jacques Thibault w Paryżu, tu 5 edycji oraz konkurs imienia Magdy Taliaferro. Nigdy nie był pedagogiem, ale zrobił kilka wyjątków, między innymi przez pewien czas kształcił Janusza Olejniczaka, laureata 6 nagrody na konkursie chopinowskim w 1970 roku i jurora 17 edycji tego konkursu. Wspominałam, że przytaczając słowa Józefa Kańskiego, Małcużyński był pianistą...

Wieczory Chopinowskie. Witam Państwa, autor audycji Jan Weber. Za dwa dni, 17 lipca, minie 15. rocznica śmierci Witolda Mołtużyńskiego, jednego z tych nielicznych pianistów polskich nowszych czasów, którzy osiągnęli apogeum powodzenia i uznania w świecie. W drugiej połowie XX wieku tylko jeszcze Artur Rubinstein przed Mołtużyńskim i Christian Zimmermann po Mołtużyńskim zbierali dowody tak wielkiego entuzjazmu. Zresztą Zimmermann zbiera w tej chwili w dalszym ciągu. W Polsce, którą Mołtużyński zdążył opuścić przed wybuchem II wojny światowej, stał się on legendą już około 1944-1945 roku, kiedy wieści o jego sukcesach w obu Amerykach zaczęły docierać do nas. Potem, gdy uczynił na jakiś czas Londyn swym domem, pojawiły się pierwsze płyty, najpierw BBC, potem Columbia. W tych latach mrocznego socrealizmu w twórczości i blokady dostępu nas do Zachodu i Zachodu do nas, Mołtużyński był już legendą. Dzięki BBC i wolnej Europie, w której muzykę jeszcze wtedy traktowano bardzo poważnie, zajmował się nią Roman Palester. Mieliśmy nawet okazję posłuchać czy to najnowszych płyt, czy nawet retransmisji lub transmisji tzw. żywych koncertów. Sam pamiętam, jak słuchałem chyba w 1953 roku z Paryża sonaty Hamol Lista i zagranej na bis fenomenalnie etiudy rewolucyjnej Chopina. Oczywiście płyty Mołtużyńskiego docierały do nas stosunkowo bez przeszkód, ale sam pianista pojawił się dopiero w 1958 roku. Wykonał wtedy w Warszawie 14 lutego trzeci koncert demol Rachmaninowa pod batutą Bohdana Wodiczki. Pamiętam, że wtedy to Wodiczko poprowadził w drugiej części koncertu Nobilissima Visione Hindemita i chyba prawykonanie Hungarii 1956 Artura Malawskiego przy niemal pustej sali, gdyż 90% publiczności przyszło na Mołtużyńskiego, wypełniając filharmonię w nadkomplecie. 5 dni później pianista pojechał do Katowic, gdzie zagrał z Wosprem pod dyrekcją Jana Kręca koncert F-moll Chopina. Dzieło to, grane przez niego zawsze nadzwyczajnie, znaliśmy dotąd tylko z płyt. Teraz, dzięki transmisji radiowej, cała Polska mogła przekonać się, że na sali gra Mołtużyński to dzieło równie pięknie i doskonale. Posłuchajmy dzisiaj, jak to brzmiało wtedy.

w wykonaniu Witolda Małcużyńskiego i Orkiestry Symfonicznej Radiowej z Katowic, sławnego WOSP-u pod dyrekcją Jana Kręca, usłyszeliśmy koncert F-moll op. 21 Chopina. Koncert ten odbył się 19 lutego 1958 roku w Radiowym Domu Muzyki imienia Grzegorza Fitelberga. Było to chyba pierwsze po II wojnie wykonanie tego utworu przez Małcużyńskiego w Polsce. Pianista na bis jeszcze zagrał trzy utwory: Nocturne F-moll, Mazurka, A-moll z opusu 67 oraz Etiudę rewolucyjną C-moll opus 10 numer 12 Chopina. Niestety pierwszych z wymienionych bisów nie mamy. Zostały skasowane. Nie wiem przez kogo, trudno mi w tej chwili mówić. Natomiast całe szczęście jest Etiuda rewolucyjna Chopina. Posłuchajmy jej.

To była etiuda C-moll op. 10, numer 12 Chopina, wykonana na bis przez Witolda Małcużyńskiego w Katowicach 19 lutego 1958 roku. Nocturne F-moll Małcużyński grał 25 lutego tegoż roku w Warszawie. I fragmentem tego właśnie warszawskiego wykonania kończymy dzisiejszą audycję cyklu wieczorów chopinowskich poświęconą 15. rocznicy śmierci pianisty. Żegnają Państwa Barbara Głuszczak i Jan Weber, ale przy muzyce nocturnu F-moll.

0: Dźwiękami nokturnu F-moll zakończył się kolejny wieczór Chopinowski, audycja poświęcona wybitnemu pianiście Witoldowi Małcużyńskiemu. Wokół postaci tego artysty pojawia się pytanie, czy był i czy czuł się chopinistą? Odpowiedź odnajdziemy w rozmowie Jana Webera z samym pianistą.
1: Jest pan sławny na całym świecie, nie tylko jako wielki pianista, ale wydaje mi się przede wszystkim jako chopinista. Chopin urodził się w Polsce, pan również. Czy jest pan zdania, że miejsce urodzenia wpływa w jakiś zasadniczy sposób na ukształtowanie osobowości artysty i jego interpretacji?
2: Ja bym odpowiedział, że wpływa z pewnością, ale w sposób ograniczony. To znaczy oczywiście wpływa o tyle, o ile miejsce urodzenia, kraj, w którym się ktoś urodził, wychował, spędził lata dziecinne i młodzieńcze, z pewnością w jakimś sensie determinuje przyszłość i naznacza na całe życie. Ale oczywiście nie wpływa w sensie tak absolutnym, że ogranicza artystę, który się urodził w pewnym kraju, do wykonywania muzyki tylko tego kraju.
1: To znaczy pan jest zdania, że niekoniecznie trzeba być Polakiem, aby dobrze grać Chopina i niekoniecznie trzeba być...
2: Absolutnie jestem tego zdania.
1: Powiedzmy Austriakiem, żeby dobrze grać Mozarta.
2: Zresztą mamy na ten temat cały szereg przykładów zupełnie konkretnych. Powiedzmy Gizek King, który był Niemcem, był genialnym twórcą utworów Debussy'ego i impresjonistów francuskich. Cortot grał cudownie Schumana. Dotychczas pamiętam jego interpretacje etiud symfonicznych czy koncertu. Wreszcie Richter gra równie genialnie Debussy'ego, jak i Beethovena. Jeżeli chodzi o mnie, to ja powiem, że ta reputacja chopinisty właściwie stworzyła się poza mną, jeżeli nie wbrew mojej woli, bo ja na początku mojej kariery specjalnie nie poświęcałem moich programów wyłącznie muzyce Chopina i po prostu z biegiem lat opinia czy krytyka uznała, że mój Chopin jest jakiś w pewnym sensie odmienny, czy bardziej może polski.
1: A czy pan potrafiłby sprecyzować, na czym ta polskość u Chopina mogłaby polegać? Polskość bo przecież nie wszystkie utwory Chopina są oparte na rytmach
2: tanecznych. Oczywiście.
1: A jednak ona jest tam, ta polskość.
2: Nawet w utworach, gdzie tych elementów

0: prawda, ludowych czy narodowych nie ma. Jednak Chopin jest polski, na to nie ma rady. Tak jak Debussy, który w swojej całej muzyce nie użył ani jednego tematu francuskiego, ludowego, jest jednak na wskroś francuski. To jest zjawisko, powiedzmy, tajemnicze, które trudno jest analizować.
1: Czy wobec tego ta polskość, jak powiedzieliśmy, która jest nie tylko w rytmach tanecznych, ale również w rytmach spokojniejszych, w nokturnach, czy ona pana zdaniem wypływa z cech takich raczej narodowościowych, czy jest to po prostu wynik jakiejś koncepcji intelektualnej?
0: W moim przekonaniu to jest po prostu wynik natury geniuszu Chopina, który był przecież Polakiem i tworzył według swojej inspiracji. Ja nie widzę tu żadnych elementów intelektualnych, broń Boże, z pewnością przez Chopina niezamierzone były te akcenty polskie w jego muzyce, poza utworami, gdzie są wyraźne, no tak, które mają charakter narodowy.
1: Poloneza
0: czy mazurka.
2: Z kolei córka Pieret Małcużyńska wspominała, że Chopin pełnił bardzo ważną rolę w życiu ojca. Co więcej, był on, jej zdaniem, najlepszym interpretatorem utworów patrona naszego radia. Jako zadanie życiowe Małcużyński postawił sobie zarejestrowanie utworów Chopina, w tym w szczególności wszystkich mazurków.
3: Tuż przed śmiercią pracował nad nagraniem, o którym mówił, że jest projektem jego życia. Wszystkimi mazurkami Chopina. Nawet już miałam podpisany kontrakt. Niektóre z nich nie grane przedtem na koncertach, ale już kilka miesięcy przed śmiercią grał jako bisy.
2: Niestety realizację tego dzieła uniemożliwiła przedwczesna śmierć artysty. Małcużyński zmarł na Majorce w domu Witolda Brzozowskiego 17 lipca 1977 roku w wieku zaledwie 63 lat. Szczęśliwie pozostawił po sobie wiele płyt. Sięgam właśnie po nagrania mazurków, oczywiście w wykonaniu pianisty. Zapraszam Państwa na kolejne romantyczne Weberiana, czyli antenowe powroty Jana Webera, jak zwykle w niedzielę o 21:00. Do usłyszenia. Marta Jankowska.

0: Polskim Radiu Chopin z archiwum Polskiego Radia.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu z Archiwum Polskiego Radia. Tradycyjnie przypominam o możliwości kontaktu ze mną w sprawie składania propozycji dotyczących emisji pianistycznych materiałów ze zbiorów Archiwum Polskiego Radia. Podaję mój adres e-mail dariusz.marciniszyn@interia.pl. Podaję adres jeszcze raz dariusz.marciniszyn@interia.pl. Dziś, zgodnie z obietnicą, usłyszymy warszawski recital Williama Wolframa z 28 października 1980 roku. Konkursowa edycja 1980 zapewne każdemu z Państwa kojarzy się ze skandalem związanym z niedopuszczeniem Iwa Pogorelicza do finałowych konkursowych zmagań. Okazuje się jednak, że Pogorelicz wcale nie był jedynym przegranym tamtejszej edycji.

William Wolfram, amerykański wirtuoz, już od pierwszego etapu dał się poznać publiczności jako artysta o niemal tytanicznym potencjale. Jego pełne ekspresji, werwy i żaru interpretacje z pewnością przysporzyły mu zarówno wielu zwolenników, jak i zagorzałych oponentów. W kolejnych etapach Wolfram grał coraz odważniej, pozwalając sobie na sporo brzmieniowej swobody, co niestety nie przekonało wszystkich jurorów warszawskiej imprezy. Na szczęście gra Amerykanina została doceniona przez organizatorów ówczesnego życia koncertowego Warszawy. Kilka dni po zakończeniu konkursu artysta dał w Filharmonii Narodowej pamiętny recital. Pierwszą część recitalu artysty wypełniły utwory, które grał podczas trwania dwóch pierwszych etapów konkursu. Usłyszymy kolejno Preludium Cis-Moll op. 45, Nocturne Es-Dur op. 55, Balladę F-Moll op. 52 oraz Scherzo H-Moll op. 20 Fryderyka Chopina. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dwa ostatnie punkty programu tej części. Wolfram idzie na całość i gra w sposób, którego być może mógłby mu pozazdrościć nawet Władimir Horowitz. A zatem posłuchajmy pierwszej części warszawskiego recitalu Williama Wolframa z 28 października 1980 roku.

Ten pianista ma chyba palce ze stali. Muszą Państwo przyznać, że nieczęsto w koncertowych warunkach można usłyszeć kodę ballady F-moll czy skerca H-moll w tak tytanicznym ujęciu. Przypomnę tylko, że wysłuchaliśmy pierwszej części warszawskiego recitalu Williama Wolframa z 28 października 1980 roku. W drugiej części artysta wykonał następujące utwory: Nocturne H-dur op. 62 oraz Poloneza Fantazje As-dur op. 61 Fryderyka Chopina, cykl Estampes Claude'a Debussy'ego oraz Tu już Amerykanin przeszedł samego siebie, walca Mefisto Ferenca Lista. Posłuchajmy.

Proszę Państwa, kiedy po raz pierwszy słuchałem interpretacji walca Mefisto w tym ujęciu, zastanawiałem się, jak spektakularne efekty Wolfram osiągnąłby, gdyby wykonał ten utwór na fortepianie Władimira Horowitza. Muszę Państwu przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej nieokiełznanej, rozsadzającej fortepian tytanicznej wirtuozerii.

Przypomnę tylko, że wysłuchaliśmy drugiej części warszawskiego recitalu Williama Wolframa z 28 października 1980 roku. Na bis artysta wykonał dwa utwory. Etiudę Tableau Esmol op. 39 Sergiusza Rachmaninowa oraz Etiudę Emol op. 25 Fryderyka Chopina. Posłuchajmy.

Usłyszeliśmy etiudę E-moll op. 39 Sergiusza Rachmaninowa oraz etiudę E-moll op. 25 Fryderyka Chopina. Były to bisy, jakie William Wolfram dał po swoim warszawskim recitalu tuż po zakończeniu 10. edycji konkursu chopinowskiego 28 października 1980 roku. Jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na temat tej gry. Jeżeli chcą podzielić się Państwo swoimi wrażeniami na jej temat, proszę pisać do mnie w tej sprawie. Przypomnę mój adres e-mail dariusz.marciniszyn@interia.pl. Na koniec usłyszymy nagranie występu Wolframa z trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Artysta wykonał przed warszawską publicznością cztery mazurki op. 30 oraz sonatę H-moll op. 58 Fryderyka Chopina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do Polskiego Radia Chopin w przyszłą niedzielę. Za tydzień zaprezentuję Państwu dusznicki recital Michela Beroffa z 2001 roku. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Polskie Radio Chopin, Dariusz Marciniszyn.

0: Konkursy szopenowskie.
1: Pierwszym wykonawcą jest pan Aljosza Jurnicz z Chorwacji, występujący z numerem 20. Zagra na fortepianie marki Yamaha. The first participant, number 20, is Mr. Aljosza Jurnicz from Croatia. He will be playing the Yamaha, performing the following pieces. Nocturne d'Esdur, opus 27, numer 2. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Etiuda Gismol, opus 25, numer 6. Etude in G-sharp minor, opus 25, number 6. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Etude in F major, opus 10, number 8. Oraz ballada F-moll, opus 52. Ballad in F minor, opus 52. Mr. Aljosza Jurnicz from Croatia.

Kolejnym wykonawcą jest pani Ju-Yun Ka z Korei Południowej, występująca z numerem 21. Zagra ona na fortepianie marki Yamaha. The next participant is Miss Ju-Yun Ka from South Korea, number 21. She will be playing the Yamaha, performing the following program. Etiuda Asdur, opus 10, numer 10. Etude in A-flat major, opus 10, number 10. Etiuda Amol, opus 25, przepraszam, numer 11. Etude in A minor, opus 25, number 11. Nocturne d'Esdur, opus 27, numer 2. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Ballada F-moll, opus 52. Ballad in F-minor, opus 52. Miss Ju-Yun Ka, South Korea.

Następnym uczestnikiem jest pan Hongi Kim, również z Korei Południowej, który występuje z numerem 22. Pianista wybrał instrument marki Steinway. The next participant is Mr. Hongi Kim, number 22, from South Korea. He will be playing the Steinway, performing the following pieces. Nocturne C-moll, opus 48, numer 1. Nocturne in C minor, opus 48, number 1. Etiuda E-moll, opus 25, numer 5. Etude in E minor, opus 25, number 5. Etiuda Gesdur, opus 10, numer 5. Etude in G flat major, opus 10, number 5. Oraz Ballada Asdur, opus 47. And Ballad in A flat major, opus 47. Mr. Hongi Kim from South Korea.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Kolejną uczestniczką jest pani Soo Yeon Kim, reprezentantka Korei Południowej, występująca z numerem 23. Zagra na fortepianie marki Steinway. The next

Następnym wykonawcą jest pani Yurika Kimura z Japonii, występująca z numerem 25. Zagra na fortepianie marki Yamaha. The next participant is Miss Yurika Kimura, number 25 from Japan. She will be playing the Yamaha, performing